0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Jonatan. Wow, ty masz. Ty masz, a ja spełnię twoje marzenia. Przez trzy.
1: Wszystkie?
0: Absolutnie, Asia. Absolutnie.
1: Wiesz, że ta lista jest nieskończona.
0: Wiem, ale do 9:15 mamy odpowiedzi o dużo czasu.
1: Dzień dobry, w poniedziałek. Dzień zaczynamy dobry. Ostatni tydzień szkoły.
0: Tak, niech będzie wesoło w każdym pokoju, jak w pokoju nauczycielskim. Cześć.

0: kategorii nowości zawsze wiemy, co robimy. Podrzucamy wam najlepsze także o poranku Moonlight i Fordo.
1: Mam coś z kategorii nowości i nie wszyscy wiedzą, co oni robią, chociaż wielu się domyśla. Janusz Palikot ma nową dziewczynę.
0: Nowy tydzień, nowa miłość.
1: Tak, do wielkich osiągnięć pana Janusza typu 200 milionów długów dołącza Rebekka o 30 lat od pana Janusza młodsza.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak podobno do niej zagadał, jak pięknie pykło, a potem...

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Najwięcej wiadomości z regionu, żebyście od rana byli dobrze poinformowani. Będą za chwilę o 6 w RMF Max.
1: Właśnie się rozpoczął ostatni tydzień szkoły w tym roku szkolnym i już się odpalili wakacyjni maruderzy.
0: O matko.
1: Że takie drogie te wakacje w Polsce.
0: O matko. A to wszystko przez was jest.
1: Przepraszam?
0: Tak, ta drożyzna wakacyjna jest przez was, bo zaczęło się od zwykłej uprzejmości. Drogie panie. No a potem drogie wszystko.
1: Jeżeli macie ochotę na garść informacji w pigułce, no to dobrze trafiliście. W RMF Max czas na Fresh Anna Łopuszańska. To są najważniejsze sprawdzone informacje w skrócie tylko u nas, tylko w RMF Max. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów w Szwajcarii zakończona. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przewodniczy amerykańskiej delegacji, ocenił je bardzo dobrze. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Treść nie jest jawna. Delegacja z Waszyngtonu podkreśla jednak, że celem jest zapewnienie, że Iran nie uzyska broni atomowej. Jednym z najważniejszych ustaleń było utworzenie specjalnej komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Chodzi o monitorowanie przestrzegania zawieszenia broni i zapobieganie eskalacji konfliktu w Libanie.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Szykują się zmiany w prawach konsumentów, a chodzi o ochronę przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. Zyskamy dodatkowy rok rękojmi, jeśli zdecydujemy się na naprawę produktu.
3: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych.
1: O tym wszystkim Igor Skrzypek. To na razie projekt. Rząd ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca. Sopot tymczasem przeżywa turystyczne oblężenie. Pogoda w weekend była wręcz idealna na polskie morze. W ogóle pogoda w ten weekend była dobra na to, żeby gdzieś wyjechać, szczególnie nad wodę. Obłożenie wyniosło niemal 100%.
4: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
1: Mówił Bartłomiej Barski, prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej, a rozmawiał z nim Stanisław Pawłowski. Tymczasem, no tak jak wspomnieliśmy, jest coraz cieplej, a my chętniej korzystamy ze słońca. No i świetnie, ale specjaliści zachęcają, by do tematu opalania na przykład podchodzić z głową. Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich 2 dekadach się podwoiła. No, polecamy też skorzystać z dermatoskopu. Warto badać zmiany skórne.
5: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy. Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
1: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Z kolejną dawką aktualnych informacji, oczywiście sprawdzonych, wracamy do was punktualnie o godzinie 7. Bądźcie z nami.

0: 7 minut po godzinie 6. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na bardziej niż wszystko na to wskazywało. Udany poniedziałek.
1: I oby tak było, za to trzymamy kciuki. Dzień dobry, zaczynamy od ważnych drogowych spraw, bo są utrudnienia na czwórce. Opole Zachód, Opole Brzeg, tam cały czas korek i nieprzejezdna droga.
0: Proszę bardzo, dobra wróżka podaje złe wiadomości. Tak czasem w życiu bywa. Asia Maus i Legia Kubek. Dzień
1: Ktoś
0: dobry.
1: Ktoś musi.
0: A oczywiście, to ja naciskam te guziki, po których fajne nutki wyskakują z waszych głośników. O.

0: będzie tęcza, mówię wam, nawet jeżeli teraz za waszymi oknami zaczęło tak jak u nas trochę padać. Spokojnie, będzie tęcza, fajny poniedziałek, 16 minut po 6 i jest z wami RMF Max.
1: No i jest też problem z truskawkami, tak? I to taki prawdziwy problem. No, ale co, o Boże, to jest ważna narodowa sprawa, truskawka naszym polskim dobrem.
0: Milion dla lekarza to jest ważna sprawa, a nie truskawka. No.
1: Truskawki są ważniejsze o tej porze roku, umówmy się, miejmy swoje właściwe priorytety. Tak. Truskawki ludziom rozpadają się w rękach, wyobraźcie sobie.
0: Bo źle z nich korzystają. Trzeba po prostu wbijać w nie rurkę, słomkę i tak... No widzisz, całe życie robiłaś to źle. 17 po 6.
1: Dzięki. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
6: Patryk!
7: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
16: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
17: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
18: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
17: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
18: Do kiedy?
17: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
19: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
20: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrawa zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte DeVite i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
21: I po reklamie.

Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Lambery w RMF Max, pół do siódmej w poniedziałek.
1: Och tak, i dzień znowu będzie gorący i pogoda znowu będzie szalona.
0: Będzie.
1: I przychodzą nam z pomocą eksperci. Eksperci już wiedzą, kiedy trzeba otwierać okna w mieszkaniu, by mimo gorąca za oknem, w środku była szansa na przyjemniejszy chłodek.
0: Chłodek i świeże, dobre powietrze, bo wow, to też jest ważne. Otwieramy okna, według ekspertów, między 6 a 7 rano, teraz, albo 21-22 wieczorem, tak na pół godziny.
1: Naprawdę?
0: Chyba że w nocy jest chłodno, to wtedy sobie można zostawić na noc.
1: I to działa, tylko że trzeba pamiętać o otwarciu także lodówki. I nie, i nie zamykaniu, wiadomo, nie?
2: Tak. Let's go. Sounds good. Real good.

0: granie na pianinku o 6.40 samymi tylko palcami jest przereklamowane. Dlatego Bałsa używa do tego nosa. To czujecie to, prawda? Czujecie to. To był Bałsa i jego najbardziej muzykalny nos. 19 minut i godzina 7. Wiecie, że zaczęło się lato, to się czuje, prawda?
1: Prawda, ale ja chciałam powiedzieć, że od dzisiaj dni będą krótsze.
0: Nie chciałaś tego powiedzieć. Nie chciałam. Przepraszam, zapewniam was, ona w ogóle tego nie chciała. Ta lepsza Asia zaraz przyjdzie. To już... Cześć, ta Asia, cześć.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wolnary!
3: Kto?
4: Wolnary! Wolnary!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: będzie super poniedziałek, uda się w nim wszystko, bo od rana gramy disco w RMF Max.
1: Wierzę ci.
0: 9 minut, słusznie, Asia Meus, Irek Jakubek, ludzie wielkiej wiary, 9 minut przed godziną 7 w RMF Max.
1: Naukowcy w końcu wiedzą, co zrobić, żeby się skutecznie odchudzić. Są dwa składniki kluczowe do sukcesu i jak się je zastosuje, to na pewno się uda.
0: Niedziela handlowa, to nie handlowa, przepraszam. Nic sobie nie kupisz, masz pustą lodóweczkę, łatwiej się odchudzać.
1: Nie. Aha. Chodzi o elastyczność i personalizację w doborze programu żywieniowego.
0: Wow, czyli pudełka. Dlatego ci, co mają inne pudełka niż te, co sobie zamówiłaś, nigdy nie narzekają, że ktoś im zjadł pudełka, bo to jest właśnie efekt diety, która ma działać. Nie wyżerać komuś pudeł, pamiętajcie. Bo personalizacja jest najważniejsza.

0: Mamy wam jedyne właściwe tempo, żeby dobrze zacząć poniedziałek. Przed siódmą już jest.
1: Jest dwa słowa, których nie lubię. Tempo i poniedziałek.
0: Sorry. Ale to jest dobre tempo na dobry poniedziałek.
1: Idealne. 4 minuty i godzina siódma. Utrudnienia na Krajowej 74. Pozdro świętokrzyskie. Trzymajcie się także na Opolszczyźnie, bo tu problemy na A4, a gdzie największe poranne korki? O tym między innymi we Fleszu. Za parę chwil bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
10: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
11: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: To chyba pora już na garść informacji w pigułce, tylko w RMF Max. Czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry, minęła siódma. No i od razu kierowców za czwórki ostrzegamy przed utrudnieniami, bo w kierunku Wrocławia na wysokości Rzędzi Wojowic na odcinku między węzłami Opole Zachód Brzeg ciężarówka zderzyła się z pojazdem służby drogowej. Policja kieruje na objazdy. Na węźle Opole Zachód trzeba zjechać na krajową 46, a następnie 94 dojedziecie do węzła Brzeg. I to nie koniec, bo stoi też krajowa 74 w Smykowie w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu osobówki z ciężarówką objazd prowadzi przez Smyków.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A przez Polskę w ten weekend przetoczyła się burzowa fala. W niedzielę strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1600 razy. Na Pomorzu Zachodnim wiatr powalił drzewo na szkołę i zerwał dach jednego z budynków. Najwięcej pracy służby miały w rejonie Poznania. Tam interweniowano ponad 300 razy. W okolicy Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Torunia wyjeżdżali po ponad 100 razy. A strażacy byli wzywani głównie do usuwania powalonych drzew i zalanych piwnic. IMGW ostrzega, dziś też może zagrzmieć, szczególnie w południu. Wschodniej części kraju. No i z przytupem zaczęło się to kalendarzowe lato. Wczoraj termometry miejscami wskazywały ponad 30. Dziś 22 stopnie na Pomorzu, około 26 w centrum, do 30 na południowym wschodzie kraju. A z falą upałów mierzą się teraz także mieszkańcy Francji. Alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia obowiązywać będzie dziś prawie w połowie regionów. Możliwe, że na termometrach pojawi się nawet 40.
2: Całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów, paradoksalnie właśnie z powodu temperatur sięgających 40 stopni Celsjusza w cieniu.
1: Tyle Marek Gładysz, a teraz czas już na mistrzowski flesz sportowy. Koniecznie bądźcie z nami tuż po tym prognoza pogody. To mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Bezbramkowym remisem zakończyło się starcie Belgia-Iran w meczu drugiej kolejki grupy G. Identyczny wynik w spotkaniu Urugwaju i Republiki Zielonego Przylądka w meczu grupy H. Koncertowo spisali się Egipcjanie, którzy pokonali Nową Zelandię aż 3-1. To ich pierwsze zwycięstwo w historii występów na Mistrzostwach Świata. To teraz z piłkarskich boisk. Na moment jeszcze przenosimy się na siatkarski parkiet. W ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów biało-czerwone przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3. Trzeci turniej biało-czerwone rozegrają w lipcu w japońskiej Osace. Więcej sportu oczywiście za godzinę. Koniecznie z nami bądźcie. Piękny weekend za nami, ale czy równie piękny poniedziałek? Niestety chyba nie możemy tego tak do końca powiedzieć, chociaż będą takie regiony, jak na przykład północ, zachód i centrum Polski. Tam będzie najwięcej rozpogodzeń i tam też nie powinno być jakichś takich solidnych opadów deszczu. One mogą się pojawiać początkowo w środkowej części kraju, jeszcze gdzieś tam do południa, ale później ten deszcz ustąpi i znów zrobi się pięknie. Natomiast już na południu i południowym wschodzie utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie i tam może pokropić.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: I zaczęło się lato. W pogodzie, nie tylko w pogodzie, lato na maksa. Na maksa mamy dla was nagrody, przyjemności, poranne obfitości w poniedziałek, bo tak, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do tego 300. Do wygrania już za parę chwil. Bądźcie blisko, 5 po 7.

0: Bull i Chris Brown, tak samo zakochany w RMF Max, 12 prawie minut po siódmej.
1: Witajcie o poranku, to jest RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek, będziecie na bieżąco i do tego będziecie mieli dużo dobrej porannej energii, od tego nas macie.
0: A jak już jesteście przy śniadanku, to temat, w którym warto wiedzieć, zwłaszcza warto, żeby dzieci to wiedziały.
1: Tak?
0: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia.
1: 500?
0: Troszkę
1: plus?
0: Mniej, ale niedużo.
1: 800 plus?
0: 371 tysięcy złotych.
1: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
0: a potem zwrot.
1: A potem zwrot. Przytulaski dla wszystkich bąbelków. Dla was Dawid Podsiadło.

0: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do kariery? Wybierz Akademię Ateneum w Gdańsku. Praktyczne kierunki, nowoczesne technologie i wykładowcy praktycy. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na ateneum.edu.pl i zapisz się już dziś.
1: O, sorry, papi, to będzie jutro, bo Dzień Ojca, także szykujcie się.
2: Jutro Dzień Ojca, jutro, matko.
1: No matko, żebyś wiedziała, jutro Dzień Ojca, matko.
2: To dobrze, że przypomniałeś, ojcze, dzięki.
1: Od tego masz, mnie możesz mówić nawet ojcze nasz, jak chcesz, 22 minuty. Przytulam wszystkich o poranku. 22 minuty po godzinie 7. My, RMF Max, dajemy wam co chcecie, tylko napiszcie, na czym wam dzisiaj najbardziej zależy.
2: Dokładnie, napiszcie nam, co byście chcieli, jakbyście tak mogli to dostać, a my wam to damy, załatwimy, tylko SMS-owo pod 3001. Trzeba to nazwać i napisać i nam tutaj wysłać.
1: Pewnie. Na początek SMS-y dajemy takie bez dodatkowych opłat. Czyli piszesz, czego chcesz, a my spróbujemy to zorganizować. 3001, 22 minuty po 7.

0: Lewa lampa i zderzak.
1: Ryż z truskawkami.
0: O, albo balsam na poparzone od opalania plecy i karczycho.
1: Bo wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy więcej spokoju.
0: Tak, takie macie pragnienia. W poniedziałek o 7.33 od RMF Max macie to, czego chcecie. Cześć Patrycja, siemano rano.
2: Cześć.
0: Halo, no czego Patka najbardziej dzisiaj potrzebuje w ten poniedziałeczek?
2: A ja chcę już jechać na wakacje.
0: No, proszę bardzo, witaj w naszym wakacyjnym klubie. Zapraszamy cię do zabawy, dzięki której małe wakacje będziesz sobie mogła zrobić już dzisiaj. Zjeść to, co zwykle jesz na wakacjach, wypić to, co zwykle na wakacjach pijesz, bo 300 nadprogramowo już są na twoim koncie. Teraz ważne, by ich nie stracić.
1: To się nazywa piłkarz czy i będziemy cię pytać o to, czy osoba, o której mówimy, to piłkarz, czy może coś innego lub ktoś inny. A dzisiaj na mundialowych boiskach Irak w meczu z Francją.
0: Z Francją, więc na murawę wbiega Akam Hasham. Na trybunach jego liczna rodzina, jest tam jego trzecia żona i pięcioro dzieci. Akam Hasham i gol!
1: Akam Hasham, Patrycja, to piłkarz czy może miasto w Iraku?
0: Piłkarz czy miasto? No, Akam Hasham.
1: Piłkarz, brawo, dobra, teraz wybiega drugi zawodnik Iraku, Shako Mako,
0: to jest czarodziej murawy, 19-letnia nadzieja irakijskiej kadry. Shako Mako, efektywny dribbling w polu karnym. Shako Mako,
1: jest piłkarz, czy może irakijskie, co tam,
0: Shako Mako. Piłkarz czy?
1: Patrycja, szybko.
2: Czy
0: to drugie? Co tam? Shako Mako, Patka.
1: Obronione 300, trzecie pytanie.
0: Na boisku pojawia się ulubieniec damskiej części publiczności. Yalla Habibi. Po ostatniej kontuzji powraca do składu. Yalla Habibi, go!
1: Habibi, to piłkarz, czy może naprzód kochanie?
0: Naprzód kochanie!
1: Yalla Habibi! Pati!
2: Trudne!
0: No.
2: Piłkarz!
0: Yalla Habibi! Być może na wakacjach usłyszysz
1: 200 zł mamy dla ciebie, Patka, brawo, ty!

0: Najlepsze numery na poranną trasę. 19 minut przed godziną 8. Macie je u nas tu w RMF Max.
1: Mózg nas oszukuje, słuchajcie.
0: Ciebie też?
1: Też.
0: No, wiedziałem.
1: Tym razem chodzi o zdjęcia wysokokalorycznego jedzenia, czyli tego, co lubimy, a niekoniecznie powinniśmy. Mhm. Otóż wydaje nam się, że patrzymy na te zdjęcia dłużej, niż patrzymy na nie w rzeczywistości.
0: Wow, ja tak mam, jak idę ulicą, wiesz, jak mi się wydaje, że naprawdę dobrze wyglądam,
1: no,
0: to wydaje mi się, że wszyscy na mnie patrzą tak w zwolnionym tempie.
1: Masz rację, wydaje ci się.
0: Trochę dłużej, no wiedziałem, trochę dłużej niż w rzeczywistości. No pójdę sobie na burgera, popatrzę dłużej niż mi się wydaje.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Najlepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.
9: Max robi robotę. Yeah!
7: Od tego jesteśmy.
10: Mocne hity.
7: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Rewelacja, Trixie Mikolas w RMF Max. A dzisiaj u nas będzie trochę tak jak w tej piosence. Wielkie emocje, gra o najwyższe stawki i jeszcze większa szansa na 25 tysięcy złotych.
1: Najbardziej opłacalna okazja tego poranka jest właśnie w tym momencie, bo teraz mnożymy każde wasze zgłoszenie razy 1270.
0: Jeden SMS o treści Max na 7327 i macie 1270 więcej szans na grę o 25 tysięcy złotych.
1: I jakbyście tego nie liczyli, od której strony nie próbowali sprawdzić, to po prostu się wam opłaca.
0: Właśnie teraz wysłać SMS o treści MAX na 7327. Jesteście w grze o 25 tysięcy.

0: Będą ostrzeżenia pogodowe, dla których województw dzisiaj burzowe, gradowe alerty. O tym we fleszu za 4 minuty o 8.
1: Będzie też oczywiście mistrzowski flesz sportowy i mecz na szczycie Irak-Francja dzisiaj.
0: Jala, habibi. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
6: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
7: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej! Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: I po reklamie.

0: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce tylko dla Was. Teraz we Fleszu Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. IMGW ostrzega, dziś znów może zagrzmieć. Tym razem w południowo-wschodniej Polsce, głównie w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska-Białej i Rybnika. A wczoraj strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1600 razy. Najwięcej, bo ponad 300 zgłoszeń odnotowano w rejonie Poznania.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Możliwe, że dziś zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego. To placówka, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką. Koordynator SOR-u w placówce, 28-letni lekarz oraz były już radny koalicji, w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę bada też prokuratura. Cena ropy w dół, baryłka stoi teraz w przedziale od 75 do 78 dolarów. Rokowania powinny być dobre, ale eksperci ostrzegają, że choć żegluga wraca do normy, no to wydobycie surowca jeszcze nie.
2: Przywracanie wydobycia będzie procesem nieco bardziej długotrwałym. Tutaj szacuje się, że październik albo nawet koniec roku to jest ten okres, kiedy będziemy mogli mówić o powrocie do poziomów sprzed wybuchu wojny.
0: Wskazuje Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Tymczasem w weekend mieliśmy zmianę cenników w rafineriach. Benzyna 95. Jutro może podrożać o kilka groszy za litr. Ceny oleju napędowego pozostają nietknięte. A poza granicami naszego kraju duży postęp w rozmowach pokojowych między USA i Iranem. Mediatorzy z Kataru i Pakistanu ocenili spotkanie w Szwajcarii jako konstruktywne. Delegacje USA i Iranu zakończyły pierwszą rundę rozmów. Powołano m.in. 3 specjalistyczne zespoły. I na koniec jeszcze informacja dla zmotoryzowanych. Jest korek w rejonie węzła Poznań-Krzesiny. To na skrzyżowaniu A2 z S11. Powodem jest remont węzła. Na problemy natkniecie się na A2 w stronę Warszawy i na S11 w kierunku Poznania.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Ależ to był mecz, piękne zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii, która ograła Arabię Saudyjską 4-0. Celem był powrót do tego uczucia zwycięstwa, co oczywiście wymagało poprawy względem poprzedniego meczu, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że musimy dalej się rozwijać. Również teraz zachowamy samokrytyczne podejście. Wierzymy, że musimy stale robić postępy, jeśli chcemy osiągnąć to, do czego dążymy. Podsumował trener Luis de la Fuente, a bezbramkowy remis w starciu Belgii z Iranem i 2-2 w meczu Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Egipt natomiast pokonał 3-1 Nową Zelandię.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Na pogodowej mapie mamy dziś taki rozstrzał, ponieważ połowa Polski będzie się cieszyła z rozpogodzeń. Te spodziewane są głównie na północy, zachodzie i w centrum Polski. Początkowo rzeczywiście w środkowej części kraju może jeszcze przelotnie popadać, ale później zrobi się pięknie. Na południu i południowym wschodzie natomiast zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się opady. No lokalnie mogą również pojawić się też burze. Ciśnienie ma rosnąć, więc akurat kawę możecie sobie darować.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Park rozrywki, świetna sprawa. Dla 4 osób jeszcze lepiej, ale park rozrywki z takim naprawdę mega fajną strefą wodnych atrakcji, to już robi wrażenie. Grajcie o takie prezenty w tej godzinie w RMF Max, 4:30 po 8:00.

0: Witajcie w klubie I Like It. To Enrique Iglesias, to RMF Max. 11 minut po godzinie 8.
1: Uwaga, będzie nowość. No. Sztuczna inteligencja powie ci, czy twoje jedzenie jest świeże i nadaje się do zjedzenia, czy może już nie powinieneś go dotykać.
0: Taki AI-owy książulo.
1: I to powie ci, zanim będziesz w stanie zobaczyć nieświeżość jedzenia okiem albo poczuć ją smakiem. Je, je. Zbliżasz telefon i ona ci mówi.
0: Tylko trzeba tego AI-a nauczyć jeszcze, że jak popatrzę sobie ten AI, sięgam po telefon, popatrzę sobie ten AI okiem mojego telefonu na moją dzisiejszą zupę.
1: Tak.
0: To, żeby mnie nie ostrzegał przed dzisiejszą pomidorową zrobioną z sobotniego rosołku, nie?
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Jeszcze sobie tego przy obiedzie nie śpiewałem dzisiaj na drobie.

0: wakacje. Run, run, river! David Guetta, Logistic Figure w RMF Max.
1: Tańczcie z nami tę Belgijkę, zwłaszcza, że Belgijki kibicujące swojej narodowej reprezentacji niepocieszone. Belgia, Iran 0-0.
0: No w ogóle Belgii się jakoś na razie tak nie układa za szczególnie ten mundial.
1: A teraz 4-0. Cztery wejścióweczki może

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Lato! Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. O.
2: Tak, tylko przypominamy, dwie po pół do dziewiątej, że lato się już zaczęło. Z tej okazji, żeby wygrać 4 wejściówki do Energylandii w porannym konkursie RMF Max, trzeba być odgłosem lata.
3: Lody, lody, samo zdrowie. Nie spróbujesz, się nie dowiesz.
4: O czym przekonuje Basia? Tak, Basia spróbowała i już wie.
2: Basia, Mateusz jest dobry w odgłosy, zwłaszcza w odgłosy wakacyjnego remontu. Wiertara. Młotek.
4: Świerka.
2: Poszły gładzie. A teraz gładziutko do Energylandii z trójką swoich przyjaciół wybierze się
4: Magdalena.
5: Wręczę ci krem z filtrem, byś plecki mi posmarował. Nie no, żartowałam, bo do pracy zasuwam.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Dobrze wiemy, czego wam potrzeba, żeby dobrze rozpocząć poniedziałek. Asia, Irek, Body Talk. I to wszystko dostarcza RMF Max prosto do waszego głośnika.
1: Eksperci wypowiedzieli się w sprawie cen paliw. Może się okazać, mówią eksperci, może się okazać, że to będą spokojne wakacje.
0: Bardzo mi się podoba ta wypowiedź.
1: Niekoniecznie. Bo spokojnie w samochodzie masz tylko wtedy, jak nigdzie nie jedziesz. Auto stoi w garażu. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na Maxa.
11: Mazowsze, Ciechany.

0: Właśnie tak ma wyglądać. Tak ma wyglądać poniedziałek w pracy. Takie bambarim, bambiram, bambaram, bam. I jakoś to zleci. Macie RMF Max, jest trochę łatwiej. 10 minut i 9.
1: Będzie jeszcze łatwiej, jak sobie pomyślicie o borówkach, jagodach leśnych. Tych takich, co tak brudzą fajnie na fioletowo.
2: Fioletowe, no.
1: One już są. 50 zł za taki duży litrowy słoik. Mniej więcej tyle kosztują, a zależność jest taka, że im bliżej miasta, tym jest drożej.
0: Drożej, no to po pierwsze, im bliżej miasta, tym drożej, ale im bliżej miasta, tym te leśne jagody są zimniejsze. Bo w samym mieście są już tak zimne, że kupisz tylko mrożone. Czasem zawinięte w ciasto i to są pierogi z jagodami. A to jest nowa bledka. Pokochacie od razu.

0: 25 tysięcy złotych na start lata. Mamy dla was tu w RMF Max.
1: To się nazywa pobudzacz lepszy niż poranna kawka. 5 minut do 9 na www.rmfmax.pl właśnie wjechały super bonusy, dzięki którym jeszcze łatwiej wygrać 25 tysięcy złotych. Sprawdźcie to www.rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczyk, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczyk, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Krab zaprasza na półwysep smaków otoczony wodami jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
10: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na twoje plany.
11: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
12: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: 9 na zegarach, słuchacie RMF Max Mazowsze, to jest Flash. Paulina Płodzień, zaczynamy. Strażacy mają za sobą ciężki weekend. Tylko wczoraj byli wzywani ponad 1600 razy. Przez nasz kraj przetoczyła się fala burz. Najwięcej wezwań odnotowano w Wielkopolsce.
1: W rejonie Poznania. Tam było ponad 300 interwencji. Poza tym ostatnia noc była bardzo pracowita dla strażaków z okolic Wrocławia, Szczecina, Krakowa i Torunia. Tam musieli przede wszystkim usuwać powalone przez silny wiatr w czasie burz drzewa i wypompowywać wodę z zalanych piwnic.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. A dziś alerty obowiązują w południowo-wschodniej Polsce. Może zagrzmieć w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: RMF Max o poranku rzucamy okiem na drogi. W regionie jeździcie spokojnie i bez utrudnień. Standardowo więcej kierowców w centrum, ale i tam dziś bez większych zatorów. W RMF Max mówimy o tym, co dla Was ważne. Teraz ważna informacja dla mieszkańców gminy Sońsk. Jak ustalił nasz reporter, w związku z pracami remontowymi prowadzonymi w stacji uzdatniania wody w Gołodczyźnie, musicie liczyć się z utrudnieniami.
3: Z przerwą w dostawie wody mieszkańcy Gołodczyzny i okolic musieli się mierzyć w ostatni piątek 19 czerwca, a dziś taka sytuacja się powtórzy. Do godziny 14 woda z kranu na pewno nie popłynie. Odpowiednie komunikaty z dużym wyprzedzeniem trafiły do mieszkańców gminy Sońsk. Kto zapomniał, dziś musi niestety uzbroić się w cierpliwość.
0: Tyle Kamil Puternicki. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw, a dziś temat numer jeden w powiecie mławskim, czyli szpital. Po odwołaniu przez starostę dyrektora lecznicy Piotra Pariaszewskiego sprawę w swoje ręce biorą mieszkańcy, którzy z decyzją się nie zgadzają i zamierzają odwołać władze powiatu. W tej sprawie już trwa zbieranie podpisów o referendum, a o 10:00 planowany jest przemarsz spod szpitala do starostwa.
4: Chcemy bronić naszego szpitala.
5: Ja uważam, że nie ma u nas odpowiedzialności. Jeśli powstał taki dług, no chyba ktoś się zwinie.
0: Mówili mieszkańcy Mławy w rozmowie z naszym reporterem. W ramach programu Erasmus Plus uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie po raz kolejny wyjechali za granicę. Tym razem grupa ponad 20 osób odbywała praktyki zawodowe i kursy w słonecznej Italii. Takie wyjazdy zaprocentują w przyszłości, mówią uczestnicy programu.
6: Bardzo fajnie wspominam wyjazd, naprawdę dużo mnie nauczył. Na pewno mnie nauczył pewności siebie w porozumiewaniu się w języku angielskim oraz poznałam nową kulturę, nowe fajne dania, no i naprawdę polecam każdemu.
0: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Maliszewska, uczennica zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie. W Ciechanowie zostajemy. Wręczono tam nagrodę prezydenta miasta dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wyróżniających się twórczością artystyczną i promocją miasta. Uroczystość odbyła się w minioną sobotę podczas Dni Ciechanowa. Nagrody mają wspierać rozwój młodych talentów i są przyznawane co roku. Autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej w nowych barwach. Pojazdy są teraz bardziej widoczne na ulicach. O tym więcej powiemy za godzinę. Będzie też o zawieszonym pod oddziale chirurgii dziecięcej w Ciechanowskim szpitalu. Bądźcie koniecznie z RMF Max.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: RMF Max rzucamy okiem na mapę meteo. Na niebie dziś o poranku jeszcze więcej chmur niż słońca, ale sytuacja pogodowa powinna nam się klarować. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Na skali do 26 kresek w najcieplejszym momencie dnia. Ciśnienie podwyższone, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Nigdzie nie będzie padać, opady w ogóle nie pojawią się przynajmniej do środy, więc o parasolach możecie w najbliższych dniach zapomnieć. Pierwszy dzień kalendarzowego lata przyniesie więc prawdziwie letnią aurę.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Pozytywne dźwięki od ręki. Taką mamy zasadę w poranku RMF Max. Przez cały dzień również.
8: Róbcie sobie teraz turururururu i poniedziałek przejedzie w dobrym tempie, a jutro Dzień Ojca.
7: Dzień Ojca. Pozdro dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że w przyszłym roku to będzie ich święto.

0: To jest chyba tytuł, który idealnie opisuje stan niektórych z nas po weekendzie, co nie? Drop Dead, Olivia Rodrigo, na dobry początek tego poniedziałku. Spokojnie, ten stan na pewno da się poprawić. Już my wiemy, jak to ogarnąć. Czas na najlepszy program do słuchania w pracy, czyli poniedziałkowe Byle do obiadu w RMF Max ma zawsze. Rafał Witkowski-Piona, zapraszam i na początek do tej poniedziałkowej kawki proponuję fajne hity. Za moment Felixien, będzie też Ariana Grande.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
14: Mediamarkt.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

Idealny tune pod lato. No i pod wakajki, które przecież zaczną się już w piątek. Loco Loco w RMF Max Mazowsze. A nasi mazowieccy policjanci właśnie ruszają z akcją pod hasłem Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. I przy okazji przypominają, że plaża, góry czy rowerowy trip to nie tylko totalny chill, ale też dawka zdrowego rozsądku. Słuchajcie, oni planują jeszcze ponoć jakieś plenerowe warsztaty czy pogadanki o tym, jak nie zaliczyć takiej życiowej skuchy. No i super, szacun za misję edukacyjną, bo kaski kapok ratują przecież skórę. Ale umówmy się, gdyby tak każda kontrola drogowa też kończyła się taką przyjacielską pogawędką, a nie czyszczeniem portfela za pomocą mandatu, to już w ogóle byłby kosmos.

0: żel albo hugel, jak kto woli. Czyli po prostu gość, który robi nam lato na maksa. Mówię to The Sun w RMF Max. I my też przybliżamy was do lata. Powiem krótko. Nawet jeśli nie masz planu na wakacje, to dzisiaj możesz ogarnąć super last minute. A pieniądze dostaniesz od nas. Tu się wszystko zgadza. Uwaga, bo teraz masz 999 szans na finał i na 25 tysięcy złotych. Wystarczy tylko dać sobie szansę, pisząc hasło MAX na numer 7327 za 369. A temat szyfru do wygranej obczaisz też na rmfmax.pl.
1: MAX. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: W RMF Max rzucamy okiem na mapy meteo. Na niebie dziś o poranku jeszcze więcej chmur niż słońca, ale sytuacja pogodowa powinna nam się klarować. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Na skali do 26 kresek w najcieplejszym momencie dnia. Ciśnienie podwyższone, do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Nigdzie nie będzie padać, opady w ogóle nie pojawią się przynajmniej do środy, więc o parasolach możecie w najbliższych dniach zapomnieć. Pierwszy dzień kalendarzowego lata przyniesie więc prawdziwie letnią aurę.
9: RMF Max.
0: RMF Max Mazowsze.

kiedy wjeżdża Sobel w RMF Max Mazowsze, to poniedziałek od razu staje się fajny, co nie? A w Mławie to na pewno będą fajne wakacje, bo za tydzień Miejski Dom Kultury odpali takie darmowe, dwutygodniowe warsztaty z muzyki, tańca i robienia świeczek z klimatem oceanu. Na serio, w poniedziałki, środy i w piątki będzie hałas na bębnach, będą animacje i ponoć jeszcze jakieś fajne kino w pakiecie. Mało tego, mówi się, że są jeszcze jakieś wolne miejsca, więc jak coś działajcie, bo w ten sposób dzieciaki będą mogły rozładować akumulatory, a wy przy okazji dostaniecie trochę czasu na wypicie kawki na totalnym lajcie. RMF.

0: feet. Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
9: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
0: I po reklamie.
16: Słuchacie RMF Max Mazowsze, wybiła 10:00, czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Potężny pożar we Włocławku w Kujawsko-Pomorskim. Płonie magazyn z chemikaliami przy ulicy Barskiej. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano pobliski szpital. Obiekt opuściło kilkudziesięciu pacjentów i personel medyczny.
17: Jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
16: To był Stanisław Pawłowski.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
16: Dziś ruszyły konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Płońsku. Są one przeprowadzane w formie ankiety online oraz papierowej. Jest też pierwsza propozycja nazw.
18: Komisja do spraw nazewnictwa ulic, placów i obiektów publicznych zaproponowała, aby był to stadion imienia Janusza Kusocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, który 3 maja 1939 roku wziął udział w powiatowym biegu narodowym w Płońsku i wygrał pierwszy etap. To jedna z propozycji. Na kolejne miasto czeka do 22 lipca.
16: Tyle Kamil Butrnicki. W RMF Max śledzimy na bieżąco to, co dzieje się w regionie. Zawieszony pod oddział chirurgii dziecięcej w ciechanowskim szpitalu był tematem ostatniego spotkania Rady Społecznej tej placówki. Jak przekonywał dyrektor Andrzej Kamasa, trwają poszukiwania lekarzy specjalistów, ale nie jest to łatwe.
12: W tym roku to już jest drugi konkurs ogłoszony na chirurgów dziecięcych, no bo to mieliśmy, czy nawet trzeci. My ogłaszamy zazwyczaj konkursy wtedy, kiedy mamy pewność, że w ogóle znajdzie się jakakolwiek oferta. Teraz usłyszałem jasne, twarde deklaracje jednego z lekarzy. Mam nadzieję, że to były poważne deklaracje.
16: Mówił Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej w nowych barwach. Pojazdy są teraz bardziej widoczne na ulicach dzięki nowej kolorystyce.
13: Na terenie miasta Mława można zaobserwować 4 autobusy, które zmieniły szatę graficzną. Stawiamy na nowe kolory, ale równocześnie na pewnego rodzaju jednolitość. Na tych autobusach jest logotyp, herb i oczywiście nowe barwy miasta Mławy. Chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy utożsamiali się z tymi barwami.
16: Mówił Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. Lato za oknami próbuje się połączyć z tym w kalendarzu. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że faktycznie letnią aurą będziemy mogli się nacieszyć. Kolejne dni nawet z 30 na skali, a to oznacza, że będziemy szukali ochłody nad wodą. W Ciechanowie już w sobotę rozpocznie się sezon kąpielowy na miejskim kąpielisku Krubin i basenie odkrytym przy ulicy Kraszewskiego. Oba obiekty będą otwarte codziennie od godziny 11 do 19, a nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy WOPR. Sezon potrwa do 31 sierpnia. Pierwsza część dnia przynosi jeszcze sporo chmur i chwilami będzie ich więcej niż słońca, ale synoptycy uspokajają. Z biegiem dnia pogoda będzie się poprawiać, a rozpogodzenie zacznie przybywać. Na termometrach dziś maksymalnie około 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien sprawiać większych problemów. Ciśnienie pozostaje podwyższone, choć do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Dobra wiadomość jest taka, że deszczu nie widać nie tylko dziś, ale również w prognozach na najbliższe dni. Parasole możecie odłożyć więc przynajmniej do środy.
14: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
19: Dzień kultury fizycznej dzisiaj mamy, co oznacza, że bieg po pączki do biurowej kuchni na przykład oficjalnie zalicza się dzisiaj jako taki bieg z przeszkodami. Witajcie po 10:00, to jest Byle do obiadu. A najlepszy program do słuchania w pracy to najfajniejsze hity, przy których po prostu się chce. Nawet pomimo faktu, że mamy poniedziałek. Teraz Bauza i Magnetic w RMF Max ma zawsze. Witajcie!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF.

0: Kobieta rakieta, Bibi Rexa i jeszcze do tego David Guetta. No i proszę bardzo, poniedziałek w pracy mamy zrobiony. Ale RMF Max może ci zrobić całe lato. Słuchajcie, plan jest prosty. Wy będziecie się wylegiwać na leżaku, a cały catering i te wszystkie napoje będą wam po prostu przynosić. Mamy taki fundusz wakacyjny. 25 tysięcy złotych schowane w walizce. Żeby ją otworzyć, potrzebny będzie szyfr. Ale bez spiny, bo za 2 godziny podam wam jego pierwszą cyfrę. Czyli proszę bardzo, 2 proste tematy. Po pierwsze, słuchaj dzisiaj uważnie RMF Max, żeby niczego nie przegapić. A po drugie, zgłoś się teraz, żeby mieć to już totalnie z głowy. Wystarczy parę kliknięć na rmfmax.pl albo szybki SMS z hasłem MAX napisany na 7327 za 3,69. RMF Max.
1: RMF Max. Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Lubię oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
5: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
4: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
5: Do kiedy?
4: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
6: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: I po reklamie.
12: Tu jest RMF Max.
13: To co grają to jest prawdziwa petarda.
14: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
15: Hity na maksa.
16: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława,

Wjeżdżać w poniedziałek w pracę to po całości. I tak właśnie to robimy. Alabama ten to nasza nowka w RMF Max Mazowsze. A w Mławie wjadą na maksa z wakajkami. Serio, już w czwartek w Parku Miejskim odpali się taki Dzień Młodzieży. I od 10 będą tam warsztaty z AI i social mediów. A potem, dla takiego totalnego kontrastu, wystartuje tradycyjny turniej gier podwórkowych i rzucanie w siebie proszkami holi. Plan jest naprawdę prosty. Najpierw sztuczna inteligencja na błysk, a potem totalna demolka i powrót do piaskownicy. I tutaj wszystko się zgadza, bo jak zaczynać wakacje, to przecież na absolutnym maksie.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
12: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
11: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
12: Do kiedy?
11: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
13: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
14: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
18: I po reklamie.
19: Pierwsza część dnia przynosi jeszcze sporo chmur i chwilami będzie ich więcej niż słońca, ale synoptycy uspokajają. Z biegiem dnia pogoda będzie się poprawiać, a rozpogodzenie zacznie przybywać. Na termometrach dziś maksymalnie około 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany nie powinien sprawiać większych problemów. Ciśnienie pozostaje podwyższone, choć do końca dnia będzie się nieznacznie wahać. Dobra wiadomość jest taka, że deszczu nie widać nie tylko dziś, ale również w prognozach na najbliższe dni. Parasole możecie odłożyć, więc przynajmniej do środy.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

0: Tynoro i Gigi D'Agostino. Wystarczy taki klasyczek i ta poniedziałkowa... Kawusia smakuje o wiele lepiej. Irma Mainz z pozdrowieniami dla wszystkich popijających w RMF Max Mazowsze. A w Mławie w muzeum odpalił się naprawdę fajny challenge. Mławski Open Muzealny to takie wyzwanie, w którym biorą absolutnie wszystko. Czyli jeśli ktoś maluje, albo pisze wiersze, albo zbiera na przykład stare kamienie, to może zgłosić swoje dzieła na muzeum.mława.pl. Więcej o tej akcji powiemy wam już niebawem. We Fleszu o 11. RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

0: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: I po reklamie.

0: Na zegarach 11 to oznacza tylko jedno. W RMF Max Mazowsze czas na flash i prognozy pogody. Paulina Płodzień, zaczynamy. Na rynku nieruchomości nastąpiła zmiana pokoleniowa. Zetki stawiają na spokój i odosobnienie w miejscu zamieszkania. Tak wynika z najnowszego badania Oto Dom oraz Invest Comfort.
1: Osoby poniżej 35 roku życia statystycznie są bardziej przebodźcowane niż starsze roczniki.
2: Traktują mieszkanie jak rodzaj takiego miejsca do wyciszenia, sanktuarium. Oczekują, że mieszkanie pozwoli im się od świata oddzielić.
1: Dyrektor badań rynku Oto Dom Katarzyna Kuniewicz wyjaśnia, że sprzyjać temu mogą lepsze ciszenie ścian i okien na poziomie takim jak w hotelach, szersze korytarze, tak by móc sąsiada swobodnie wyminąć.
0: Tyle Igor Skrzypek.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Z RMF Max jesteście zawsze na bieżąco. I teraz ważna informacja dla mieszkańców Mławy. Na jutrzejszej sesji odbędzie się debata nad raportem o stanie miasta za rok 2025. Jak zabrać głos i dlaczego wspomniany dokument jest dla samorządu istotny, o tym nasz reporter Kamil Puternicki.
4: Raport jest kluczowy, bo pokazuje dane o finansach miasta, inwestycjach, czyli kierunkach rozwoju oraz podejmowanych uchwałach. Chcecie w tej sprawie zabrać głos na jutrzejszej sesji? Zgodnie z ustawą dziś upływa termin zgłoszeń w formie pisemnej do przewodniczącego Rady. Takie zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób.
0: Ten temat jeszcze w RMF Max wróci. Zostajemy w Mławie i wracamy do tematu lokalnego szpitala. Po odwołaniu przez starostę dyrektora lecznicy Piotra Pariaszewskiego sprawy w swoje ręce biorą mieszkańcy. Nie zgadzają się z taką decyzją i zamierzają odwołać władze powiatu. W tej sprawie już trwa zbieranie podpisów o referendum. Mieszkańcy obawiają się likwidacji szpitala.
5: Pan się obawia bardziej likwidacji całego szpitala, czy zamykanie stopniowe poszczególnych oddziałów?
6: Całego szpitala. Ja już jestem w takim wieku, że w każdej chwili potrzebuję pomocy. I proszę pana...
5: Ta pomoc jest tutaj na miejscu.
6: I ta pomoc powinna tu być.
7: Ktoś ma w tym jakiś cel. Proszę pana, żeby do tego dążyć, żebyśmy nie mieli tego szpitala.
0: Z zaniepokojonymi mieszkańcami Mławy rozmawiał dziś nasz reporter Kamil Puternicki. W RMF Max wiemy, czym żyje region. Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Mławskiego Openu Muzealnego. Do czwartku swoje zgłoszenia mogą nadsyłać twórcy, badacze i pasjonaci związani z dziedzictwem kulturowym Ziemi Zawkrzyńskiej. Do udziału organizator zaprasza osoby działające w obszarze sztuki, literatury, muzyki, filmu, badań naukowych czy dziennikarstwa. Wybrane w naborze projekty zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej, której wernisaż odbędzie się 11 lipca podczas Dni Mławy. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia. I na koniec propozycja dla młodzieży. Już w czwartek od godziny 10 w sali Pałacu Ślubów w Parku Miejskim odbędą się warsztaty ze sztucznej inteligencji. Podczas nich dowiecie się, jak używać sztucznej inteligencji do nauki, montować za jej pomocą wiralowe rolki czy prowadzić swoje sociale. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Do południa jeszcze tych chmur na niebie trochę będzie, ale synoptycy obiecują, że w kolejnych godzinach słońca będzie przybywać. Na skali dziś nawet 26 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie podwyższone do wieczora będzie się lekko wahać. Synoptycy nie przewidują opadów. Co więcej, deszczu w prognozach nie widać przynajmniej do środy, więc wszystko wskazuje na to, że lato nareszcie do nas zawitało.
8: Mamy dzisiaj Światowy Dzień Lasu Deszczowego, więc życzymy Wam, żeby pensja spływała na Wasze konta tak gęsto i obficie, jak ten monsunowy deszcz w Amazonii. To jest cały czas byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy i fajne hity na poniedziałek. Teraz Zoukaria w RMF Max Mazowsze.

to jest mocna poniedziałek. Roxy White, chciałam ciebie więcej w RMF Max. Ona kiedyś była gwiazdą naszej trasy koncertowej Lato na Maxa. W tym roku również gościmy w wielu miejscach i tak się pięknie składa, że już w piątek będziemy w Wadowicach. Na scenie Mortal, Grzegorz Chyży, a także specjalny set od naszej DJ-ki Oli. To warto sprawdzić. Jeśli będziecie Nieopodal, to koniecznie wpadnijcie, a pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić na rmfmax.pl.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

takimi numerami reszta dnia w pracy na pewno szybko nam minie. Thunderlights of w RMF Max ma zawsze. A w Ciechanowie i okolicy mamy teraz Turbo Challenge. Słuchajcie, właśnie wystartowały poszukiwania najładniejszej chaty w gminie. Wiecie, to taka akcja, w której możecie pokazać, że macie ładne podwórko i mega ogarnięty ogród. I to nie tylko sąsiadom. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lipca, więc jak coś, jest jeszcze trochę czasu, żeby poprawić to i owo. Czyli co, po pracy bierzemy się za kosiarkę, rwiemy chwasty i ogarniamy piwonie i petunie. Tym bardziej, że w tej zabawie są ponoć fajne nagrody. RMF.

0: Idealny tune na poniedziałek. Girl Next Door w RMF Max. Bo jak mówią, nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co da ci własna sąsiadka. Ale RMF Max może dać ci jeszcze więcej, bo aż 25 tysięcy złotych. No tylko u nas macie tak dobrze. Sprawa jest prosta, bo na rmfmax.pl wchodzicie do gry i mnożycie szanse na 25 koła. Serio, właśnie odpalamy rundę bonusową i każde zgłoszenie na rmfmax.pl mnoży aż 670 razy. A jak wolisz pisać SMS-ki, to no problemo. Wystarczy hasło MAX na numer 7327 za 3,69 i też zgarniasz 670 ekstra szans na telefon z radia i na 25 tysięcy złotych.
1: MAX! Reklama. Najwyższa pora spróbować, bo w środku jest 25 tysięcy złotych. 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
14: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
15: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
16: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
17: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
18: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
19: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
20: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: RMF Max, sprawdzamy najnowsze prognozy. Do południa jeszcze tych chmur na niebie trochę będzie, ale synoptycy obiecują, że w kolejnych godzinach słońca będzie przybywać. Na skali dziś nawet 26 stopni powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie podwyższone do wieczora będzie się lekko wahać. Synoptycy nie przewidują opadów. Co więcej, deszczu w prognozach nie widać przynajmniej do środy, więc wszystko wskazuje na to, że lato nareszcie do nas zawitało.
1: RMF Max Mazowsze.

Wystarczy tylko dać głośniej i proszę bardzo, od razu można się poczuć jak w jakimś Star Treku albo w Gwiezdnych Wojnach. My to mamy i my to gramy. Galaxy, czyli nówka od Kungs w RMF Max Mazowsze. A ciechanowska księżnica już przygotowuje się ostro na wakacje. Słuchajcie, dokładnie za tydzień wjedzie tam taka misja w świecie gier. I to będzie naprawdę niezłe kombo. Będzie kino, głośne czytanie, będą kreatywne warsztaty i naprawdę fajne challenge. I teraz uwaga, bo ponoć jeszcze można się zapisać na tę akcję. Więc jak coś, spróbujcie się z nimi szybko skontaktować. Inne opcje na wakajki będziemy dla was mieli również we fleszach w RMF Max Mazowsze. Ten najnowszy już za parę minut, punktualnie o 12:00.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
8: O, adres taki egzotyczny.
9: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają.
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Avatar, ogień i popiół.
15: Stajemy do walki!
12: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
21: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Wybiła 12. Paulina Płodzień, zaczynamy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. Pozostanę na stanowisku premiera, dopóki nie zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, zapowiedział Starmer, a to ma nastąpić najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych. Mówiąc łamiącym się głosem, Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie. Wśród powodów tej decyzji wymienia się znaczny spadek notowań Partii Pracy.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: W RMF Max nic nam nie umyka, kierowcy dajcie głośniej. Trwają prace na ulicach Nadrzecznej, Osiedlowej, Świerkowej i Wierzbowej. W ramach zadania wymienione zostaną nawierzchnie ulic. Modernizacji doczeka się też system odprowadzania wód opadowych. Dzięki temu będzie można uniknąć podtopień i zalań w czasie silnego deszczu. W związku z robotami na tych drogach występować mogą utrudnienia w ruchu. O zawieszeniu pododdziału chirurgii dziecięcej w ciechanowskim szpitalu rozmawiali radni społeczni tej placówki. Kolejnym zadaniem na liście do zrobienia jest znalezienie lekarzy specjalistów, ale nie jest to łatwe zadanie.
2: Oczywiście mamy termin zawieszenia do 31 października i mam nadzieję, że uda nam się przeprocedować z Narodowym Funduszem Zdrowia zmianę formuły funkcjonowania oddziału splanowej. To jest w tej chwili jedyna realna szansa na dzisiaj, żebyśmy utrzymali świadczenia zabiegowe w zakresie chirurgii dziecięcej, ale też w perspektywie, żebyśmy utrzymali poradnie chirurgii dziecięcej. Dzisiaj w poradni chirurgii dziecięcej pracuje pani doktor, też już w wieku emerytalnym.
0: Mówił Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Pododdział chirurgii dziecięcej został zawieszony do końca października. Uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie po raz kolejny wyjechali za granicę. To w ramach programu Erasmus+. Tym razem grupa odwiedziła Włochy.
3: Byliśmy w Katolice we Włoszech. W tym roku realizowaliśmy 2 kursy zawodowe. Jeden dotyczył dań głównych, a drugi deserów.
4: Ten rok już zamykamy, jeżeli chodzi o program Erasmus+.
3: Nie, jeszcze został nam jeden rok realizacji obecnego projektu.
4: Czyli w tym roku jeszcze wyjazd, tak?
3: W przyszłym roku szkolnym.
4: Wiadomo już gdzie, jaki kierunek?
3: Nie, jeszcze się zastanawiamy.
0: Mówiła Joanna Szerszeń, nauczycielka z zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie. I na koniec coś dla fanów dwóch kółek. Przed nami 25. rajd rowerowy imienia Andrzeja Jankowskiego Białego o Puchar Wójta gminy Regimin. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 11. Start w miejscowości Szulmierz spod szkoły podstawowej. Trasę rajdu obejmie także Lipę i Koziczyn. Uczestnicy rajdu obowiązkowo muszą posiadać kamizelki odblaskowe, kaski, oświadczenia opiekunów i legitymacje szkolne. Do udziału możecie się zapisać w dniu rajdu przy szkole. Autobusy w nowych barwach już jeżdżą po ulicach w Mławie. Za godzinę powiemy trochę więcej o tych pojazdach. Bądźcie z nami. RMF Max, czas na pogodę. Dzień zaczęliśmy jeszcze pod chmurami, ale nie oznacza to, że tak będzie do wieczora. Prognozy wskazują, że z biegiem godzin niebo powinno się rozpogadzać. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia około 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i nieuciążliwy. Ciśnienie utrzymuje się na podwyższonym poziomie i do końca dnia będzie się jedynie nieznacznie wahać. Deszczu nigdzie synoptycy nie przewidują, przynajmniej do środy. Pierwszy dzień kalendarzowego lata zapowiada się więc z dużą dawką ciepła oraz coraz większą ilością słońca.
5: RMF Max, hity na maksa.
6: Witajcie po 12:00. Z okazji Dnia Kultury Fizycznej przypominam, że intensywne przewracanie oczami na pomysły szefa pali aż 5 kalorii na minutę. A my w RMF Max Mazowsze odpalamy się przy poniedziałku z nową Shakirą. Gramy to!

0: macie.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Run River w RMF Max i tak bujamy was w pracy, a zaraz po pracy spacerek, bieg po parku albo rower. Wiecie, wszystko się nadaje, żeby świętować Dzień Kultury Fizycznej, więc umowa jest taka, że wy dbacie o siebie, a my zadbamy o was. No i uwaga, bo właśnie teraz podrzucam wam pierwszą cyfrę szyfru do walizki z kasą. Może lepiej szybko zanotuj, że 8 zaczyna dzisiejszy szyfr, a potem wejdź do gry o 25 tysięcy jak typowy sprinter. Możesz to ogarnąć SMS-em wysłanym pod 7327 za 3,69 koniecznie z maksem w treści, albo też na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taga o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I po reklamie.
7: Samo wchodzi.
8: Tak się robi.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

jest hit, który po prostu za nami chodzi. Body Talk w RMF Max Mazowsze. A u nas świętowania ciąg dalszy. Mieliśmy już dni Ciechanowa, a w sobotę odpalą mega bombę w Wichorowie. W powiecie płońskim otwierają po prostu nową świetlicę. I tego dnia od 15 będą śpiewać dzieciaki, będą dmuchańce, będą kiełbaski z grilla, występy i do tego piana party. No i spotkanie ze strażakami i wojskowymi z Ciechanowa. Co jak co, ale z takim rozmachem to nowa świetlica przejdzie taki chrzest bojowy. A my przy okazji będziemy mogli zaliczyć tam niezły reset. I to już na starcie wakacji.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia. 371 tysięcy złotych.
3: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
2: a potem zwrot.
3: Przytulaski dla wszystkich bąbelków.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: W RMF Max czas na pogodę. Dzień zaczęliśmy jeszcze pod chmurami, ale nie oznacza to, że tak będzie do wieczora. Prognozy wskazują, że z biegiem godzin niebo powinno się rozpogadzać. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia około 26 kresek na plusie. Wiatr umiarkowany i nieuciążliwy. Ciśnienie utrzymuje się na podwyższonym poziomie i do końca dnia będzie się jedynie nieznacznie wahać. Deszczu nigdzie synoptycy nie przewidują, przynajmniej do środy. Pierwszy dzień kalendarzowego lata zapowiada się więc z dużą dawką ciepła oraz coraz większą ilością słońca.
4: Hity na maksa.
1: RMF Max Mazowsze.

to się nie nudzi, bo to jest po prostu Ed Sheeran. Najlepszy kumpel w pracy. I my go gramy w RMF Max ma zawsze. A jutro po robocie możecie zajrzeć na boisko w Ciechanowie na Rzeczkowskiej, bo tam odbędzie się wielkie zakończenie roku artystycznego, które ogarnie Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki. Na scenie roztańczone balerinki, studium piosenki Des, tancerze i tancerki ludowe, grupa teatralna i grupa tańca towarzyskiego Mariposas. Czyli jak widać, nawet w środku tygodnia można zrobić naprawdę spoko imprezę. I to taką z Max Kulturką. A ja teraz zapraszam na kulturalne spotkanie przy kotlecie na przykład. Czas na obiad, więc życzę smacznego i sam też uciekam. Rap Mix, do później, cześć.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.
11: Na zegarach 13, słuchacie RMF Max Mazowsze. Paulina Płodzień. Ruszamy, to jest Flash. Przed burzami, głównie na południowym wschodzie kraju, ostrzegają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpiecznie może być także w górach.
12: Zapowiadane są dość obfite opady deszczu i wyładowania. To już w tym momencie nie planujmy nic na popołudnie, bo to się może źle skończyć. Trzeba się liczyć z tym, że jeszcze gdzieś trzeba będzie przez jakiś płat śniegu przejść, że nie da się go ominąć. Radzilibyśmy, jak ktoś idzie na te przysłowiowe rysy, to zalecamy, żeby jednak te raki mieć, mimo że jest koniec czerwca.
11: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
13: To jest RMF Max Mazowsze.
11: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła próbę wywozu do USA niemal 5 kg ketaminy. Substancja psychoaktywna była warta ponad 1 200 000 zł. Narkotyk ukryto w świecach zapachowych w przesyłce kurierskiej z Warszawy do Filadelfii. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy. Za taki przemyt grozi do 20 lat więzienia. Autobusy Mławskiej i komunikacji miejskiej są teraz bardziej widoczne na ulicach. Zmieniły kolory. Dlaczego taka zmiana stylu została wprowadzona?
14: Chcemy, żeby widzieli, że jest to transport miejski i chciałbym również poinformować, że w tym samym tonie mamy oklejone rowery miejskie, które już od jakiegoś czasu funkcjonują w przestrzeni miejskiej, służą mieszkańcom Mławy do przemieszczania się po terenie naszego miasta.
11: Mówił Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. To już jutro. Podczas sesji Rady Miasta w Mławie odbędzie się debata nad raportem o stanie miasta za rok 2025. Raport jest kluczowy, bo pokazuje dane o finansach miasta, inwestycjach czy kierunkach rozwoju oraz podejmowanych uchwałach. Jeśli chcecie wyrazić swoje zdanie w tej sprawie, to musicie się pospieszyć. Dziś upływa termin zgłoszeń w formie pisemnej do przewodniczącego Rady. I tu mała uwaga. Takie zgłoszenie musi być podparte podpisami co najmniej 50 osób. W RMF Max po południu jesteśmy blisko Waszych spraw i teraz propozycja dla młodzieży. Trwa rekrutacja do turnieju z Orlika na stadion. Propozycja skierowana jest do młodych w wieku 13, 14 i 15 lat. Rejestracja drużyn trwa do końca czerwca. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na zgrupowanie szkoleniowe w zagranicznym klubie. Szczegóły na stronie z orlikanastadion.pl. Przed nami powitanie lata w Płońsku. Wydarzenie odbędzie się 26 czerwca o godzinie 18 na terenie przy akwenie Rutki. Czeka Was masa koncertów i muzycznych aktywności. Koniecznie zapiszcie sobie tę datę w kalendarzu. I na koniec coś dla fanów rapu. Przed nami Oshi All Star Festival. Wydarzenie odbędzie się już w sobotę i niedzielę na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawią się m.in. BDS, Żabson, Bambi i Young Iggy. Szczegóły na naszej stronie rmfmax.pl. To wszystko na teraz. Za godzinę zaprosimy Was do Strzegowa na gminne zawody sportowo-pożarnicze. Przypomnimy też o trwających konsultacjach dotyczących nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Płońsku. RMF Max sprawdzamy, jakie wieści mają dla nas synoptycy i słuchajcie poniedziałek w prognozach z zachmurzeniem umiarkowanym, ale także przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Tych z biegiem godzin powinno przybywać. Na skali odnotujemy w najcieplejszym momencie dnia 26 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie wysokie i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Nigdzie nie popada, parasole nie przydadzą się.
4: Siema, w poniedziałek
15: gramy hity na maksa.
4: Jest po 13, więc najtrudniejsza część dnia za nami. Teraz tylko jakoś się doturlać do końca dnia w pracy.
16: Damy radę, wiemy, że wszyscy mamy za sobą tę najkrótszą noc w całym roku.
4: Z nami do fajrantu dotrzecie szybciej. Anka Fiała z siemanko w RMF Max. Męskie granie na dzień dobry. Ja się

0: Olivier Rodrigo w RMF Max pozwala w pracy złapać oddech. No i łapiemy go też po tak gorącym weekendzie, ale kolejny ma być jeszcze cieplejszy.
1: 36 stopni nawet może się pojawić na termometrach, więc może na klimatyzator, a może na dobrą instalację odgromową. No może się w każdym razie przydać 25 tysięcy każdemu.
0: Mamy taką kasę w walizce i w tym programie. Za nieco ponad godzinę ty tę walizkę możesz otworzyć, a te pieniądze z niej zabrać. Tym bardziej, że teraz uwaga, 850 razy mnożymy każde zgłoszenie do zabawy szyfr do wygranej.
1: Runda bonusowa w poniedziałek. Trzeba wykorzystywać dobre okazje. To jest jedna z tych niewielu, które mogą wam się dzisiaj trafić. 7327 na ten numer. Wysyłacie hasło MAX za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze o 25 koła.
0: Chętni na 25 tysięcy? 7327. Teraz każdy MAX razy 850.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii miał być nowy grill,
16: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: I po reklamie.
21: Wyj głośniej.

Już 27 czerwca w pubie Fabryka Rowerów w Częstochowie Tour de Rave. Od 21 7 DJ-ów, potężna dawka techno i rave'u oraz goście specjalni Leaf Wasp i Dramatyzm. Jeśli kochasz energię do białego rana, musisz tam być. Bilety na kupbilecik.pl i przy wejściu. Tour de Rave 27 czerwca, pub Fabryka Rowerów. Poleca RMF Max.

0: rusza, nawet w poniedziałek. Damiano Dawid w RMF Max. Choć wiem, że w poniedziałek wielu marzy o kanapie i pilocie, to teraz będzie coś dla niespełnionych pilotów. Otóż Google Earth, słuchajcie, ma nową funkcję. Po cichu dodali darmowy symulator lotów i można z niego skorzystać w przeglądarce.
1: Wow.
0: Wystarczy otworzyć stronę internetową i możesz zbić się w powietrze, obejrzeć na przykład wieżę Eiffla z lotu ptaka, Wielki Kanion, Manhattan.
1: Gdzie ja to nie byłem w te wakacje w takim razie już, bo mogłabym, można by powiedzieć, po obejrzeniu takiej rzeczy.
0: No, możesz przelecieć się ponad oczekiwaniami szefa w poniedziałek. Zobaczyć je z góry.
1: Tak, tak. Te są na pewno bardzo wysokie dzisiaj. Każdy to w poniedziałek odczuwa.
0: Max. 3, 2, 1. Pewnie strona już zawieszona.
1: Odliczasz?
0: Andy Dust.

0: ten numer pozwala odpłynąć, to Halo w RMF Max. Ale popłynęli to dopiero ci, którzy zorganizowali w ten weekend ceremonię ślubną pod gołym niebem. To jest właśnie pierwsza przeciwność losu na nowej drodze życia.
1: Powiem tak, możecie się odkuć, jeśli wciąż macie przed oczami te zalane dekoracje.
0: Nie.
1: Bo dziś w RMF Max 25 tysięcy złotych jest do wygrania. Mamy większą kopertę niż każdy z waszych gości. A teraz każdego maksa mnożymy jeszcze do za 10 druga. 850 razy.
0: I macie szczęście, że słyszycie to ogłoszenie. Teraz wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł. Wiele rzeczy może was dziś ominąć, ale tej bym wolała nie przegapić.
1: Jeszcze się załapiecie? Jeszcze zdążycie. 25 tysięcy do wzięcia, a każdy Max razy 850. 7327. Do dzieła.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano.
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marian?
2: Mm?
1: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
7: I po reklamie.
8: I hity pod same drzwi.
9: For free.
8: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
10: RMF Max, sprawdzamy, jakie wieści mają dla nas synoptycy i słuchajcie, poniedziałek w prognozach z zachmurzeniem umiarkowanym, ale także przejaśnieniami i rozpogodzeniami, tych z biegiem godzin powinno przybywać. Na skali odnotujemy w najcieplejszym momencie dnia 26 kresek powyżej zera. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać ani obniżać temperatury odczuwalnej. Ciśnienie wysokie i na takim poziomie będzie się utrzymywać do wieczora. Nigdzie nie popada, parasole nie przydadzą się.

0: takim tempie mniej więcej zasuwali w ten weekend strażacy. Ponad 3600 interwencji w całej Polsce.
1: Brawo!
0: Brawa dla strażaków!
1: No a teraz zadanie dla was, bo wielu w weekend dostało alert RCB. A jak poniedziałek, to w RMF Max zabawa poniedziałek na skróty, żeby przyjemniej się pracowało. Już teraz na Messengerze RMF Max zbieramy wasze głosówki. Trzeba rozwinąć oryginalnie, zaskakująco skrót RCB.
0: RCB, czyli na przykład romantyczny czas bezprądowy.
1: Rzeczywistość
0: niektórym towarzyszył.
1: Rzeczywistość ciągle boli. RCB.
0: Też.
1: Czekamy na wasze pomysły.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Messenger RMF Max. Tu zbieramy wasze pomysły i wasze głosówki.
0: A to już nowość od Ariany Grande. Hate that I made you love me.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
14: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
15: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
16: Uwaga! Super promocja w Teddy!
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: 14 to oznacza tylko jedno. Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Mazowsze. Paulina Płodzień, zaczynamy. Kupujemy coraz więcej. Jak podał właśnie Główny Urząd Statystyczny, w maju ruch w sklepach wzrósł o 3%, licząc rok do roku. Ale dla ekonomistów to spore rozczarowanie.
4: Wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
5: 2026 nie miał być rokiem konsumenta, bo i zdecydowanie nie będzie.
4: Główny ekonomista Welobanku Piotr Arak nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę.
3: W niektórych działach sprzedaż jednak wzrosła bardziej.
4: Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%, sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
3: Dane GUS-u przejrzał Igor Skrzypek.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
3: To już dziś w RMF Max pamiętamy o tym, co dla Was ważne. Punktualnie o 19 w Świetlicy w Targoniach odbędzie się warsztat informacyjny pod hasłem Po co nam uchwała antysmogowa? To w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Podczas spotkania dowiecie się, jak korzystać z nowych technologii grzewczych. Jest to też świetna propozycja dla osób, które po prostu chcą być bardziej eko. Wystartowały konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Płońsku. Każdy z Was może wyrazić swoje zdanie w tej sprawie. Jest też pierwsza propozycja nazwy. Komisja do spraw nazewnictwa ulic, placów i obiektów publicznych zaproponowała, aby był to stadion imienia Janusza Kusocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich lekkoatletów. To jedna z propozycji, ale ostatecznie zdecydujecie o tym Wy sami. Konsultacje potrwają do 22 lipca, a więcej informacji znajdziecie na stronie Urzędu Miasta w Płońsku. Trwają poszukiwania lekarzy specjalistów. Na razie jednak pododdział chirurgii dziecięcej w Ciechanowskim Szpitalu został zawieszony i taki stan potrwa do końca października. Na jaką pomoc mogą w takim razie liczyć rodzice pacjentów poniżej 18 roku życia w czasie tej przerwy?
6: Każde dziecko, które trafi, każdy pacjent poniżej 18 roku życia, który trafi tutaj do nas, do szpitala, na oddział SOR, wymagające natychmiastowego, w stanie zagrożenia życia, natychmiastowego zabiegu operacyjnego, przyspieszonego, bardzo przyspieszonego, pilnego zabiegu w stanie zagrożenia życia, będzie zaopatrzone i zoperowane. Bez względu na to, czy chirurdzy dziecięcy z nami będą pracowali, czy nie. Anatomia dziecka, jeśli chodzi o stany ostre i zaopatrzenie stanów ostrych, nie różni się niczym od anatomii dorosłego człowieka i każdy chirurg ogólny poradzi sobie z operacją, zabezpieczeniem.
3: Mówił Mariusz Rolewski, zastępca dyrektora do spraw medycznych w Ciechanowskim Szpitalu. Teraz szybka teleportacja do Strzegowa. Już 5 lipca odbędą się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze. Start o 15 na gminnym stadionie sportowym w Strzegowie. Więcej informacji znajdziecie na stronie gminy. To wszystko na teraz, a za godzinę w RMF Max zaprosimy Was na kolejną potańcówkę senioralną. Powiemy też, kiedy rozpocznie się sezon kąpielowy w Ciechanowie. To i więcej u nas o 15. Bądźcie koniecznie z nami, a teraz już prognoza pogody. Chmury miejscami niebo wciąż będą jeszcze zasłaniać, ale słuchajcie, według synoptyków w kolejnych godzinach tego słońca powinniśmy mieć na niebie coraz więcej. Nigdzie też nie powinno padać, więc o parasolach możecie zapomnieć. Na skali nawet do 26 stopni na plusie, także słuchajcie, no nareszcie do nas zawitała piękna, słoneczna i ciepła aura. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie obniża temperatury. Ciśnienie podwyższone na takim poziomie utrzyma się do jutra.
7: Kurtyna dla wszystkich pracujących w poniedziałek. Najlepiej to ta wodna. Witamy po drugiej.
8: Anka i Fiołas, w pierwszym dniu lata kalendarzowego będziemy teraz podkreślać to, co mamy za oknem. To bałsa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF

0: jest odpowiednie tempo na poniedziałek w pracy Sombry, jego Back to Friends. A dziś w kalendarzu mamy Dzień Garbusa.
1: O, to moje święto. Ja się często garbię na przykład.
0: To święto w większości ludzi, no bo taki mamy efekt w populacji niestety.
1: Siedząc przy komputerze, tak, także słuchajcie, świętujemy dzisiaj. Chociaż za chwilkę to jedna osoba przede wszystkim będzie świętować.
0: Przynajmniej taką mamy nadzieję, bo 25 tysięcy złotych jest do wyciągnięcia z naszej walizki. Czy to się uda? Zostańcie, by się przekonać.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu. Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Ciekawe, czy pan wszystko wiedzący Teddy Swims znałby PIN do naszej walizki w środku 25 tysięcy.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Większość mogłaby w to nie wierzyć, że w poniedziałek może się przytrafić coś takiego jak 25 tysięcy złotych. Tyle mamy w naszej walizce, tylko jeszcze pojawia się oczywiście pytanie, gdzie finalista, do którego właśnie wybraliśmy numer, trzyma telefon.
0: Drugi sygnał za nami, czekamy ustawowo 6 według regulaminu. No komuś chcemy zamienić, poniedziałek w piątek, tylko czy ta osoba po drugiej stronie też tego chce?
2: To były 4 sygnały, dobrze liczę?
0: Dobrze liczysz.
2: No to teraz uwaga, 5 i trzymamy kciuki.
0: Zielona słuchawka, wystarczy teraz ją wcisnąć.
2: Ktoś ma na pewno poniedziałek, w który jest bardzo wkręcony.
0: No i obejdzie się smakiem, bo tylko stówka dla właściciela bądź właścicielki numeru, do którego niestety się nie dodzwoniliśmy. A pamiętajcie, w finale, nawet jeśli walichę wam się otworzyć nie uda, a próbujecie, możecie zgarnąć na pocieszkę pół tysiaka, a w walizce 25 tysięcy złotych.
2: Nie ma na co czekać, tylko trzeba poprawić frekwencję tego tygodnia. Może to właśnie dla ciebie te pieniądze są przeznaczone. 25 tysięcy. Wysyłaj hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzimy do gry.
0: 7327, hasło MAX. Ślecie, a potem odbieracie telefon po 25 tysięcy złotych.

0: reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Wiemy, co jest ekstra.
7: Do tego się słucha.
8: Co jest hitem.
9: To ma potencjał.
6: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Wrocław, Płońsk.
1: Chmury miejscami niebo wciąż będą jeszcze zasłaniać, ale słuchajcie, według synoptyków w kolejnych godzinach tego słońca powinniśmy mieć na niebie coraz więcej. Nigdzie też nie powinno padać, więc o parasolach możecie zapomnieć. Na skali nawet do 26 stopni na plusie, także słuchajcie, no nareszcie do nas zawitała piękna, słoneczna i ciepła aura. Wiatr umiarkowany nie dokucza i nie obniża temperatury. Ciśnienie podwyższone na takim poziomie utrzyma się do jutra.
2: RMF Max.
0: RMF Max Mazowsze. Just

0: rozruszają nawet najbardziej zaspanych w poniedziałek. Szwedzka mafia w RMF Max. A teraz coś dla tych, którzy lubią stołować się w restauracjach. Powstała mapa wstydu. Mapa restauracji, które z automatu doliczają 10% do rachunku za serwis. Doliczają opłatę za rozmowę po angielsku, za serwis dziecka.
1: Super, no po prostu wydaje wam się, że świetnie się czujecie i nagle podchodzi do was człowiek, który podaje wam rachunek z uśmiechem i okazuje się, że tam na tym rachunku jest napisane, ile ten uśmiech kosztował. No to jest strzał w kolano moim zdaniem dla takiej obsługi.
0: Ale no zobacz, no najpierw pyta się klienta, czego chce, potem od kucharza trzeba mu to donieść, a na koniec skasować. W zasadzie wszystko możesz zrobić sama.
1: No.
0: Sama pójść do kucharza po żarcie, pójść zapłacić przy kasie i tak. Dwa razy jeszcze musisz sama siebie zapytać, czy aby dobre było.
1: Czyli tędy do baru, proszę państwa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak! Wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
9: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: No to pa!
10: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
11: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj na

0: To jest Flash w RMF Max Mazowsze. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 15. Jeśli naprawisz sprzęt, zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed pozbywaniem się przedmiotów. Jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy?
1: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Przekażcie swoim rodzicom i dziadkom. Już w środę odbędzie się kolejna potańcówka senioralna w Ciechanowie. Tym razem uczestnicy będą się bawić w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Kraszewskiego. Wstęp bezpłatny. Pododdział chirurgii dziecięcej w ciechanowskim szpitalu będzie nieczynny do końca października, gdzie w tym czasie mogą otrzymać pomoc mali pacjenci.
3: Nie ma takiej sytuacji, w której pacjent małoletni w stanie takim, że będzie wymagał natychmiastowego zabiegu operacyjnego dla ratowania życia, nie będzie w tym szpitalu zaopatrzony i leczony. I tutaj to jest dla nas jako szpitala oczywiste i tą sferę szczególnie mamy na uwadze i szczególnie chcieliśmy zabezpieczyć.
0: Mówił Mariusz Rolewski, zastępca dyrektora do spraw medycznych w ciechanowskim szpitalu. Tym razem odwiedzili Italię. W ramach programu Erasmus Plus uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie odbyli tam praktyki. Dla jednych to była pierwsza taka przygoda, a dla innych już kolejna.
4: Był to mój pierwszy wyjazd, było naprawdę cudownie. Strasznie się bałam, ale już jak byliśmy na miejscu, stwierdziłam, że nie ma czego. Było to bardzo fajne przeżycie, poznałam nową kulturę, nowe osoby. Było naprawdę wspaniale.
5: Czego się można nauczyć od Włochów?
4: Gościnności na pewno, bardzo dobrej kuchni.
5: Skoro jesteśmy przy kuchni, to co byś poleciła słuchaczom?
4: Na pewno carbonara oraz owoce morza, bardzo dobre.
5: Takie wyjazdy na pewno procentują na przyszłość. Ty też swoją przyszłość wiążesz właśnie z jakim kierunkiem?
4: Z gastronomią.
0: Mówiła Kornelia Dobrzeniecka, uczennica zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie. Lato za oknami próbuje się połączyć z tym w kalendarzu. I słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że faktycznie letnią aurą będziemy mogli się nacieszyć. Weekend nawet z 30 na skali, a to oznacza, że będziemy szukali ochłody nad wodą. W Ciechanowie już w sobotę rozpocznie się sezon kąpielowy na miejskim kąpielisku Krubin i basenie odkrytym przy ulicy Kraszewskiego. Oba obiekty będą otwarte codziennie od godziny 11 do 19, a nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy WOPR. Sezon potrwa do 31 sierpnia. To wszystko na teraz. Za moment najnowsza prognoza pogody, a za niecałe pół godziny mistrzowski flash sportowy. Bądźcie z RMF Max. Pierwszy dzień kalendarzowego lata upływa nam pod znakiem pięknej, słonecznej i ciepłej aury. Słupki rtęci wskażą dziś nawet 26 kresek powyżej zera, także nic tylko korzystać z tej pięknej i słonecznej aury. Do końca dnia bez większych zmian w pogodzie. W ogóle nie widać w prognozach na najbliższe dni opadów deszczu. Przynajmniej do środy parasole się nie przydadzą. Czeka nas kilka dni z piękną pogodą oraz wysokimi wartościami na skali. Ciśnienie podwyższone na takim poziomie będzie się utrzymywać.
6: Idealny soundtrack pod lato. Macie go zawsze w RMF Max. Talk to you. Ten numer pasuje do tej pory roku idealnie. Another E 54 Ultra w RMF Max na start.
7: A jeśli ktoś nie ma drabiny na brzuchu, to spokojnie. Zaraz będzie belly dancer i wszyscy się zjednoczymy. Anka i Pioła, witajcie po 15.

0: David Guetta i Bibi Rexa pompowali endorfiny z głośnika. No a teraz szczęśliwy to musi być Messi. Leo Messi, 70-tonowy pomnik właśnie odsłonięto tego piłkarza w Patagonii. I ciekawa jest tylko pozycja, powiem szczerze, bo Messi jest tam na kolanach, a między nogami ma puchar mundialu z 2022 roku.
1: Messi na kolanach z pucharem Mistrzostw Świata między nogami. Ktoś to dobrze przemyślał.
0: Tak? No,
1: pamiętasz? Cristiano Ronaldo też miał pomnik, ale bez pucharu między nogami. I wszyscy wiemy, za co kibice i fani najczęściej ten pomnik chwytali.
0: Lepiej mieć puchar na wyciągnięcie ręki, to prawda.
2: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
7: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
6: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
7: Do kiedy?
6: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
8: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: I po reklamie.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Drugą po fantastycznym rajdzie, gdy z lekkością mijał rywali. I obie bramki zapisały się w historii futbolu. No a dziś o 19:00 Argentyna zagra z Austrią i pytanie, czy zobaczymy kolejne bramki Leo Messiego. Z Messim w składzie mają prawdopodobnie najlepszego piłkarza w historii. Musimy pokazać w tym meczu, że należymy do czołówki mistrzostw, tak mówił trener Austriaków Ralf Rangnick. Wieczorem o 23:00 mecz Francji z Irakiem.
4: No a ten mecz niewykluczone, że z niespodziankami plany może pokrzyżować, bowiem burzowa pogoda w rejonie Filadelfii. To był Patryk Serwański.

0: Eliza i Bob Sinclair spędzali z nami ten ułamek czasu w pracy, ale teraz pomyślmy o tym, co przyjemnego czeka nas w najbliższy weekend. W końcu jest poniedziałek, zacznijmy planować. Maksimum roju bootydów, czyli powolne, spadające meteory będziemy mieli.
1: Powolne to najważniejsza rzecz, bo zazwyczaj jest tak, że pokazujesz, a już nie widać.
0: No tak, opatrz, że tam był, a teraz będzie opatrz, tu leci, nie ma.
1: Max. To dopiero w weekend, my sprawdzamy, co dziś po południu w pogodzie, a tuż po niej Rihanna i Jay-Z w RMF Max.
2: Reklama.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
14: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: I po reklamie.

0: Pierwszy dzień kalendarzowego lata upływa nam pod znakiem pięknej, słonecznej i ciepłej aury. Słupki rtęci wskażą dziś nawet 26 kresek powyżej zera, także nic tylko korzystać z tej pięknej i słonecznej aury. Do końca dnia bez większych zmian w pogodzie. W ogóle nie widać w prognozach na najbliższe dni opadów deszczu, przynajmniej do środy parasole się nie przydadzą. Czeka nas kilka dni z piękną pogodą oraz wysokimi wartościami na skali. Ciśnienie podwyższone na takim poziomie będzie się utrzymywać.
1: RMF Max.
2: RMF Max Mazowsze.

0: Najświeższe hity pod nosem zawsze macie w RMF Max, Alesso i Sasza. Jak poniedziałek, to też i zabawa poniedziałek na skróty. Po takim weekendzie rozwijacie w głosówkach skrót RCB.
1: Nawet bym powiedziała, że to, co nagrał nam Kuba, to jest lekkie przedłużenie weekendu.
2: Nowy status dla bezrobotnych. Roboty ciągle brak.
1: Chociaż trochę przedłużenie na siłę tego weekendu, no.
0: Ładne, roboty ciągle brak, ale to łączy się trochę z głosówką od Tomka. RCB.
3: Relaks, chipsy, Bailando.
1: I do tego gadżety od RMF Max. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze i rozwijacie skrót RCB.
0: A to męskie granie. Ja się

0: Ghost Town. Ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Wyliczono, ile kosztuje wychowanie dziecka jednego w Polsce do 18 roku życia. 371 tysięcy złotych.
3: Wow! Niestety nie ma takiej funkcji w kaucjomacie, która gwarantowałaby nam najpierw poniesienie tych kosztów,
2: a potem zwrot.
3: Przytulaski dla wszystkich bąbelków.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
6: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
7: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
6: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
7: Do kiedy?
6: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
8: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
9: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
19: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
20: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
21: I po reklamie.

0: 16 na zegarach, słuchacie RMF Max Mazowsze, a to jest Flash. Paulina Płodzień, zaczynamy. Eksperci apelują o łatwiejszy dostęp do kredytów dla osób, które mają za sobą leczenie onkologiczne. Są już propozycje zmian w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim.
1: Po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego, bank czy ubezpieczyciel nie mogliby wykorzystywać faktu, że pacjent chorował na nowotwór, by wymagać od niego spełnienia dodatkowych warunków do zawarcia umowy kredytowej. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii przekonuje, że leczenie jest dzisiaj już tak nowoczesne, że taka zmiana jest potrzebna.
2: Leczymy coraz skuteczniej chorych na nowotwory. No i co? I mamy być dyskryminowani z tego powodu na resztę życia, że zachorowaliśmy na nowotwór, a go wyleczyliśmy?
1: Analizy i argumenty polskich ekspertów mają być teraz analizowane przez resort finansów.
0: Tyle Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Lokalna grupa działania Północne Mazowsze zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu międzypokoleniowych warsztatów tańca i muzyki tradycyjnej, realizowanych w ramach programu Folk od Nowa. Jeśli więc macie dryg do muzyki i chcielibyście spróbować swoich sił w nieco bardziej ludowych klimatach, to jest to propozycja dla Was. Warsztaty odbędą się przy Zabytkowym Dworku w Chojnowie w dniach od 8 do 11 lipca w godzinach od 18 do 20. Do udziału zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Dzieci od 7 roku życia, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie taneczne. To już dziś w RMF Max pamiętamy o tym, co dla Was ważne. Punktualnie o 19 w świetlicy w Targoniach odbędzie się warsztat informacyjny pod hasłem Po co nam uchwała antysmogowa? To w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Podczas spotkania dowiecie się, jak korzystać z nowych technologii grzewczych, ale to jest również dobra propozycja dla osób, które chcą być bardziej eko. W RMF Max nie możemy też przegapić niczego ze świata sportu. Mazowia Mińsk Mazowiecki awansowała do trzeciej ligi grupy pierwszej na sezon 2026-2027. W barażach pokonała na wyjeździe Sokoła Aleksandrów Łódzki i u siebie Stomil Olsztyn 1-0. A już w czwartek propozycja dla młodych. Przed nami Dzień Młodzieży w Mławie. Start o godzinie 10 w Parku Miejskim. W programie warsztaty graffiti, turniej gier podwórkowych, warsztaty AI i social media oraz wiele więcej. Będzie też festiwal kolorów. Na niektóre aktywności obowiązują zapisy. Szczegóły na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Mławy. Autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej zmieniły swoje barwy. Pojazdy są teraz bardziej widoczne na ulicach. Ile pojazdów na ten moment zmieniło imidż?
4: Na chwilę obecną na terenie miasta jeżdżą nowe oklejone autobusy, 4, a w najbliższej przyszłości do floty dołączą jeszcze 2 nowe elektryczne, ekologiczne autobusy, które również będą w tej samej tonacji oklejone i będą służyć naszym mieszkańcom.
0: Mówił Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu. To wszystko w tym Flaszu, słyszymy się punktualnie za godzinę, a teraz już czas na najnowszą prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max. Do końca dnia za oknami wyraźna przewaga słońca. Chmury będą się pojawiać, ale nigdzie nie powinno padać. Parasole nie przydadzą się. Słupki rtęci wskażą nawet 26 kresek, także czeka nas naprawdę przyjemny, ciepły dzień. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać. Prognozy na kolejne dni bardzo optymistyczne. Na niebie dużo słońca, a na skali całkiem wysokie wartości, nawet w okolicach 30 na plusie.
5: Po 16 to jakby jutra miało nie być, a reumatyzm nikomu nie groził. Zimny łokieć i jazda w stronę domu.
6: Anka i Fiołas, witajcie w RMF Max razem z wami do 5.
5: Ale Farben na start.

0: Buja naszym poniedziałkiem, Wiktor Waligura w RMF Max. A my zaglądamy na Messenger, gdzie już od was mamy głosówki. Rozwijacie w zabawie poniedziałek na skróty niekonwencjonalnie. Skrót RCB.
1: Karolina, czyli świeżo upieczona mama stająca przy kołysce.
2: Rozkaz ciągłego bujania.
0: A wystarczy, że przestaniesz i alert od razu będzie.
1: RCB, tak, tak. Dla Pauliny w pracy z kolei to RCB oznacza zupełnie coś innego.
3: Ja myślę, że to takie fajne określenie na niezbyt mądrą koleżankę z pracy, bo rozumu chwilowo brak.
0: Chwilowo?
1: Dobrze, że nie ciągle, bo też by pasowało.
0: W pracy jest chyba Paula i też rozwinęła skrót RCB.
4: Robię ciągle bip, bip.
1: Gdzie siedzi Paula? No, bip, no. Bip. Na kasie.
0: Może być też strusiem pędzie wiatrem.
1: Ewentualnie.
0: A na koniec Paweł, który zamyka grę, rozwijając skrót RCB.
5: Ryzyko ciepłego browaru.
6: RMF Max. RMF Max.
1: Na szczęście niektórych ze strachu mrozi, więc wystarczy potrzymać w dłoni.
0: Do wszystkich lecą gadżety, a to Ed Sheeran w RMF Max.

Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Jeśli chodzi o taneczne hity, no to ona jest na level master. Becky G za nami w RMF Max. A po tym weekendzie i po grillu wprowadzimy Was zaraz na level master nowego recyklingu. Odpowiedzcie sobie tylko najpierw na pytanko, co robicie ze zużytym spożywczym olejem?
1: Jak już pewnie się domyślacie, robicie to źle. I to może się z tym wiązać. Zaraz Wam zdradzimy, zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: modelki włodarskiej. Lubię cię jak lato w RMF Max. A latem wiadomo, wszyscy lubimy grillować. Tylko co robić z olejem, który się pod grillem zbiera? Bo do toalety to nie wolno. Są specjalne olejomaty.
1: Tak, tak. Do jednego automatu wynosimy butelki, a do olejomatu idziemy po butelkę, do której zbieramy olej, a potem w tym olejomacie pełną też można oddać. Sprawa jest poważna, bo jak ktoś was złapie na wylewaniu oleju na przykład do gleby albo do rury, to nawet 5000 zł mandatu można dostać.
0: Lepiej problemu nie olewać, a najlepiej to zagrać w RMF Max o dużą kasę. Nawet jak się coś by złego przytrafiło, jesteście ubezpieczeni. W końcu 25 tysięcy można codziennie wyciągnąć z naszej walizki w zabawie szyfr do wygranej, a wystarczy zgłosić się tylko raz.
1: Za niewiedzę się płaci, zatem 7327 na ten numer wysyłacie hasło Max za 3,69 z VAT-em i już człowiek jest troszeczkę zabezpieczony.
0: No, z wiedzą można zarabiać. 25 tysięcy.

0: MGK i Wiz Khalifa. Takie kolabo na lato, czemu nie? Natomiast jeśli lubicie rap, a tym bardziej lubicie słuchać koncertów na żywo, po 17 w kanale nadawczym będzie można wyciągnąć bilety na koncerty Bambi, Żabsona, White'a czy BDS-a.
1: Po 17 w kanale nadawczym rozdajemy wejściówki, a my wam dziękujemy serdecznie za wspólny poniedziałek.
0: Jutro po 13 spodziewajcie się nas znów w RMF Max. Anka i Fiałas, do usłyszenia.
1: Pa!
2: RMF Max. Reklama.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet.
4: Miski wypełnione po brzegi.
5: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.

Do końca dnia za oknami wyraźna przewaga słońca. Chmury będą się pojawiać, ale nigdzie nie powinno padać. Parasole nie przydadzą się. Słupki rtęci wskażą nawet 26 kresek, także czeka nas naprawdę przyjemny, ciepły dzień. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie podwyższone i na takim poziomie będzie się utrzymywać. Prognozy na kolejne dni bardzo optymistyczne. Na niebie dużo słońca, a na skali całkiem wysokie wartości nawet w okolicach 30 na plusie.

usłyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
0: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: 17 na zegarach, słuchacie RMF Max Mazowsze. Paulina Płodzień, ruszamy, to jest Flash. Jeżeli jednym z kierunków waszych wakacyjnych podróży jest Majorka albo Alicante, to teraz jest najlepszy moment na zakup biletów lotniczych. Są one teraz najtańsze od lat, przekonują eksperci. Z czego to wynika?
2: Mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt przez obniżanie cen. No i jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja.
1: Wyjaśniał Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free.
0: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Od dziś możecie składać wnioski w programie Mikroretencja. Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać do 8000 zł dofinansowania na budowę systemów do zbierania i wykorzystania deszczówki. Byli we Włoszech, gdzie zdobywali doświadczenie i piękne wspomnienia. W ramach programu Erasmus Plus uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie po raz kolejny wyjechali za granicę. Tym razem grupa ponad 20 osób odbywała praktyki zawodowe i kursy w słonecznej Italii. Czego się nauczyli?
3: Nauczyłam się wymeldowywania gości z hotelu, zameldowania oraz głównie to była praca na recepcji.
4: Rozumiem, że przyszłość wiążesz akurat właśnie z tym kierunkiem, z hotelarstwem, z tą branżą?
3: Tak, myślę o tym.
4: Czy to był twój pierwszy wyjazd, czy jeszcze jakieś będą?
3: To był mój drugi wyjazd. W tamtym roku uczestniczyłam w Erasmusie w Grecji.
1: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Maliszewska, uczennica zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie. A teraz propozycja dla całych rodzin. Już w sobotę na plaży miejskiej nad Zalewem Ruda odbędzie się rodzinny piknik nad wodą. Start o 14:00. W programie kino plenerowe, nauka wędkowania, gry i zabawy w wodzie, kiełbaski z grilla, dmuchańce i animacje dla dzieci. Na wydarzenie możecie dostać się darmową kolejką turystyczną albo autobusem. W RMF Max wiemy, czym żyje region. Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej w Mławie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Mławskiego Openu Muzealnego. Do czwartku swoje zgłoszenia mogą nadsyłać twórcy, badacze i pasjonaci związani z dziedzictwem kulturowym Ziemi Zawkrzyńskiej. Do udziału organizator zaprasza osoby działające w obszarze nauki, literatury, muzyki, filmu czy dziennikarstwa. Wybrane w naborze projekty zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej, której wernisaż odbędzie się 11 lipca podczas Dni Mławy. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia. I na koniec coś dla fanów dwóch kółek. Przed nami 25. rajd rowerowy imienia Andrzeja Jankowskiego Białego, opuchar wójta gminy Regimin. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 11:00. Start w miejscowości Szulmierz spod szkoły podstawowej. Trasa rajdu obejmie Lipę, Koziczyn i Szulmierz. Uczestnicy rajdu obowiązkowo muszą posiadać kamizelki odblaskowe, kaski, oświadczenia opiekunów i legitymacje szkolne. Do udziału możecie się zapisać w dniu rajdu przy szkole podstawowej. To wszystko w tym Flashu. Za moment w RMF Max najnowsza prognoza pogody. Zostańcie z nami. A już za niecałe pół godziny mistrzowski Flash sportowy. Także fani sportowych emocji, nie odchodźcie zbyt daleko.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: RMF Max, sprawdzamy co za oknami i prognozy meteo nie pozostawiają złudzeń. Przed nami kilka dni z piękną, słoneczną i suchą aurą. Na niebie dużo słońca. Dziś i jutro słupki rtęci wskażą przyjemne 26 kresek, a w weekend aura zrobi się wręcz upalna. Termometry miejscami pokażą nawet 35 kresek, a deszcz nigdzie się nie pojawi. O parasolach możecie zapomnieć. Ciśnienie wysokie i na takim poziomie będzie się utrzymywać do jutra. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
5: Dzień dobry, jest poniedziałek, a jak wiadomo, najgorsze są te poniedziałki, które są bezpośrednio po weekendzie.
6: Oj, one to tak biorą człowieka z zaskoczenia.
5: Straszne to jest.
6: To się najgorzej, jak tak się w kalendarzu wylosuje. To dlatego, jest niesamowite, no.
5: Dlatego jest RMF Max, są pozytywne rzeczy. Mhm.
6: Max. Pozytywnych rzeczy jesteśmy na przykład my, Natalia Kawałek.
5: Pozytywna rzecz numer 1 i Michał Siwek. Pozytywna rzecz numer 2 i pozytywna rzecz numer 3. Teddy Swims, Mr. Know It All.
6: Właśnie już miałam mówić, że jeszcze jest trzecia pozytywna rzecz, ale ty to też wszystko wiesz, tak jak on wie wszystko.

0: nie wiemy, gdzie wy jesteście, ale możecie zawsze dać nam znać. Where Are You Now, Lost Frequencies i Callum Scott to za nami w RMF Max, a to jest kanał nadawczy i w sumie tak zapytałam o to, gdzie jesteście, ale na dzisiaj pytanie mamy trochę inne, tak na dobrą sprawę.
1: Czyli to, gdzie jesteście, jednak nas nie interesuje.
0: Czy możecie dać znać, to my się nie obrazimy o to, absolutnie, ale jakbyście dali znać na przykład, jakiego SMS-a ostatnio dostaliście od kogoś, tylko nie chodzi o spamy, wiecie.
1: Albo wysłaliście.
0: Albo wysłaliście.
1: Rozszerzmy to.
0: Dobra.
1: Dostany lub wysłany ostatnio SMS do osoby fizycznej.
0: Osoby fizycznej, którą znacie. No?
1: Dobrze to doprecyzowaliśmy, moim zdaniem. I z tych wszystkich odpowiedzi, które przyjdą na Messenger RMF Max, my zrobimy piosenkę. Ta piosenka poleci w RMF Max.
0: Tak.
1: Poleci też do was na priv na Messengerze.
0: Tak.
1: Właśnie tym kanałem, którym do nas się zgłosicie. Więc warto się pobawić razem z nami, bo potem o was będzie piosenka w radiu. Tymczasem Mikolas i Trips, Hard to be Humble, to taki numer mundialowy od nich.
0: I od razu słychać, że to się na stadionach dobrze rozgrywa, ale w RMF Max

0: Sezon Dawida Podsiadło w RMF Max. To jest sezon, drodzy państwo, na wakacje. To jest sezon na uśmiech, to jest sezon na dobrą pogodę. Tylko o dobrej pogodzie nikt nie powiedział o tym.
1: Wiesz, to są takie miejsca w Polsce, gdzie dzisiaj pogoda jest nawet dobra.
2: Naprawdę?
1: To my mieliśmy pecha. Ja dzisiaj zdążyłam zmoknąć dwukrotnie i moje białe tenisówki noszą, zostały określone vintage dzisiaj, bo mają takie już zacieki jakieś dziwne, deszczowe. No.
0: A propos ciuszków, drodzy państwo, ciekawa statystyka. Od 20 do 33% ciuchów w naszych szafach nie zostało założonych przez ostatni rok.
1: Ja nie wiem, czemu ktokolwiek się temu dziwi. Widziałeś, co się dzieje z tą pogodą właśnie?
0: Właśnie. RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Zaczynała śpiewać u siebie w domu w sypialni, później śpiewała przed koncertami Taylor Swift. No i teraz śpiewa dla was. Jest na liście Hot Bands i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Gracie Abrams poleca się w nowości hit The Wall.
6: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: zaś wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Drodzy mieszkańcy Mławy, serdecznie zapraszam na drugi rodzinny piknik nad wodą, który odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem Ruda. Zaczynamy o godzinie 14. Przed nami oficjalne otwarcie kąpieliska i mnóstwo atrakcji, animacje, pokazy, kino plenerowe i wspólny grill. Zapewniamy darmowy transport. Czekamy na Was aż do godziny 18. Koniecznie zabierzcie rodzinę i przyjaciół. Bądźmy razem tego dnia. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
6: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A. Drive your ambition. Mitsubishi
7: Motors. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.

0: Ale się ekipa zebrała. David Guetta, Alok, Run, Run, River. To jest numer, którego chyba nie trzeba przedstawiać, ale pozwoliłam sobie to zrobić mimo wszystko.
1: A tymczasem Mundial. Mundial to piękne historie małych drużyn, które zdobywają wielkie punkty, robią duże rzeczy, ale też... Ale też ludzkie dramaty. O tym wszystkim w Mistrzowskim Fleszu Sportowym zapraszamy.
2: Sponsorem Mistrzowskiego Flesza Sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Tu Mistrzowski Flesz RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam Was ponownie. Niemiecki środkowy obrońca Nico Schlotterbeck nie wystąpi już do końca Mistrzostw Świata. Piłkarz będzie pauzował przez kilka miesięcy po kontuzji więzadła stawu skokowego, której doznał w sobotnim meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej. A mundialowy kopciuszek Republika Zielonego Przylądka nie przestaje zaskakiwać. W Miami wywalczyli remis z dwukrotnym mistrzem świata Urugwajem 2-2. Kibice Cabo Verde w ekstazie.
4: Thank you, Kajwari! Pozdrawiam! Love you guys, man! Thank you, Sevi! Ja powrę kawiernie do odnobzora. I love you guys!
3: No ale niespodzianek na tym mundialu nie brakuje. A dziś wieczorem przypominamy Argentyna-Austria. To już o 19:00, z kolei o 23:00 zaplanowano starcie Francji z Iranem. Później jeszcze Norwegia-Senegal o 2:00 w nocy czasu polskiego. No i dla rannych ptaszków i miłośników lekkiej piłkarskiej egzotyki Jordania-Algieria. To jutro o 5:00 nad ranem.
2: Sponsorem Mistrzowskiego Flesza Sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: się gwałtownych ruchów. Bo Natalia mówi, że kichnie.
1: Tak mi się zbiera na kichnięcie. Ale na całe szczęście chyba przeszło bokiem. Czyli... Tak jak z burzami czasem bywa,
2: no
1: nie?
2: Właśnie, no i jak u was gdzieś tam walnie w oddali, to niekoniecznie grzmot, to może Natalia jednak kichnęła. No, nigdy nie wiecie.
1: Może tak być, ja kicham głośno dosyć. No.
2: Prognoza pogody, już za moment z niej się dowiecie, gdzie ludzie będą kichać i gdzie będzie grzmiało. Bądźcie z nami. Reklama.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Lepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, Szydłowo.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.

Papuańsk. RMF Max, sprawdzamy co za oknami i prognozy meteo nie pozostawiają złudzeń. Przed nami kilka dni z piękną, słoneczną i suchą aurą. Na niebie dużo słońca. Dziś i jutro słupki rtęci wskażą przyjemne 26 kresek, a w weekend aura zrobi się wręcz upalna. Termometry miejscami pokażą nawet 35 kresek, a deszcz nigdzie się nie pojawi. O parasolach możecie zapomnieć. Ciśnienie wysokie i na takim poziomie będzie się utrzymywać do jutra. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać.

0: Somber, który się ocenia 12 na 12, więc całkiem wysoko.
1: Dość wysoko moim zdaniem, ale ja się absolutnie zgadzam. Somber za nami, przed nami piosenka o tych SMS-ach ostatnich, które napisaliście.
0: Albo dostaliście, bo trochę tego przyszło.
1: O tym, że niebo ja się myję, chciałbym poznać kontekst, ale też ktoś jedzie do Warszawy, nie do żarów. A, no i ktoś jutro przyjedzie też. Posłuchajcie tej piosenki, bo to taka piosenka o słuchaczach RMF Max.
0: O, ładna taka.
1: Nie wiem, czy wam inne radio zrobi piosenkę o was.
0: Nie.

0: To Sobel, Francis Deans i numer Kochasz w RMF Max. Już za 5 minut będzie 18, będzie flash, będzie prognoza pogody, a po 18 festiwal zabawy w RMF Max.
1: Oj tak, bo mamy bilety na bardzo fajne wydarzenie. To jest, słuchajcie, Oshi All Star Festival i tam Sobel też będzie, moi drodzy. Także jeżeli chcielibyście się wybrać, a karnety wyprzedane, no to zostańcie z nami.
2: RMF Max. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, one latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Szukasz najtańszego paliwa? Nie szukaj dalej. Nowa stacja paliw Baltika w Woli Szydłowskiej na trasie Mława-Ciechanów oferuje najniższe ceny paliw. Do tego Carrefour Express z super cenami. Sprawdź aktualne ceny na naszym Facebooku. Stacja paliw Baltika Wola Szydłowska. Tankuj najtaniej każdego dnia.
11: Restauracja Biofonda w hotelu Marina Club zaprasza na Półwysep Smaków, otoczony wodami Jeziora Wulpińskiego, zaledwie 12 km od Olsztyna. Na letnim tarasie skosztujesz obłędnych steków, które samodzielnie wysmażysz na kamieniu, a ich smak podbije fakt, że wołowinę sezonujemy tutaj sami. Zajrzyj też do letniej restauracji Marina Lake. Powstają tu nasze autorskie podpłomyki z pieca oraz wakacyjny lake food. Natura w gratisie dorzuci niezapomniane zachody słońca. Więcej na hotelmarinaclub.pl.
12: Wiemy, co jest ekstra.
13: Do tego się słucha.
14: Co jest hitem.
15: To ma potencjał.
12: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
17: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: RMF Max ma zawsze mamy dla Was najważniejsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień, zapraszam. Trwają konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy stadionowi miejskiemu w Płońsku. Są one przeprowadzane w formie ankiety online oraz papierowej. Jest też pierwsza propozycja nazw.
1: Komisja do spraw nazewnictwa ulic, placów i obiektów publicznych zaproponowała, aby był to stadion imienia Janusza Kusocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, który 3 maja 1939 roku wziął udział w powiatowym biegu narodowym w Płońsku i wygrał pierwszy etap. To jedna z propozycji. Na kolejne miasto czeka do 22 lipca.
0: Tyle nasz reporter Kamil Puternicki. A więcej informacji o konsultacjach społecznych znajdziecie na stronie Urzędu Miasta w Płońsku.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Teraz w RMF Max przenosimy się szybko do Ciechanowa. Wręczono tam nagrodę prezydenta miasta dla uczniów szkół podstawowych i średnich, wyróżniających się twórczością artystyczną i promocją miasta. Uroczystość odbyła się w minioną sobotę podczas Dni Ciechanowa. Nagrody mają wspierać rozwój młodych talentów i są przyznawane co roku. W ramach programu Erasmus Plus uczniowie i nauczyciele zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie po raz kolejny wyjechali za granicę. Tym razem grupa ponad 20 osób odbywała praktyki zawodowe i kursy w słonecznej Italii. Takie wyjazdy zaprezentują w przyszłości, mówią uczestnicy programu.
3: Bardzo fajnie wspominam wyjazd, naprawdę dużo mnie nauczył. Na pewno mnie nauczył pewności siebie w porozumiewaniu się w języku angielskim oraz poznałam nową kulturę, nowe fajne dania. No i naprawdę polecam każdemu wybrać się na taki właśnie wyjazd.
0: Czego jeszcze nauczyli się w czasie takich wyjazdów? O to pytał nasz reporter.
3: Nauczyłam się wymeldowywania gości z hotelu, zameldowania oraz tu głównie to była praca na recepcji.
4: Rozumiem, że przyszłość wiążesz akurat właśnie z tym kierunkiem, z hotelarstwem, z tą branżą?
3: Tak, myślę o tym.
4: Czy to był twój pierwszy wyjazd, czy jeszcze jakieś będą?
3: To był mój drugi wyjazd. W tamtym roku uczestniczyłam w Erasmusie w Grecji.
0: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Maliszewska, uczennica zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie. Teraz mława i gorący temat lokalnego szpitala. Po odwołaniu przez starostę dyrektora lecznicy Piotra Pariaszewskiego sprawę w swoje ręce biorą mieszkańcy. Nie zgadzają się z taką decyzją i zamierzają odwołać władze powiatu. W tej sprawie już trwa zbieranie podpisów o referendum. Mieszkańcy obawiają się likwidacji szpitala.
4: Pan się obawia bardziej likwidacji całego szpitala, czy zamykanie stopniowe poszczególnych oddziałów?
5: Całego szpitala. Ja już jestem w takim wieku, że w każdej chwili potrzebuję pomocy. I proszę pana...
4: I ta pomoc jest tutaj na miejscu.
5: I ta pomoc powinna tu być.
6: Ktoś ma w tym jakiś cel. Proszę pana, żeby do tego dążyć, żebyśmy nie mieli tego szpitala.
0: Z zaniepokojonymi mieszkańcami Mławy rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Ten temat jeszcze będzie wracał we flaszach RMF Max.

0: Szpecy od meteo nie mają złudzeń. Reszta dnia nas jakoś specjalnie nie zaskoczy. Na niebie wciąż przewaga słońca, a na skali do 24 kresek w kolejnych godzinach. Jutro również sporo słońca, na skali także okolice 25. Ciśnienie będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, a wiatr umiarkowany nie będzie dokuczał, nie powinien też obniżyć temperatury odczuwalnej. W weekend natomiast na skali nawet 30. Przed nami więc kilka dni naprawdę pięknej, słonecznej, wręcz upalnej aury.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Myślimy o nowych rubrykach u nas w radiu. Ulewa na maksa.
3: Kicha na maksa.
2: Kicha
3: na...
2: Ale już chodzi o to, że ty kichasz i to będzie wtedy Natalia. Kicha na maksa?
3: Nie.
2: Czy konkurencja kicha na maksa?
3: Raczej taka konkurencja, że coś nas rozczarowało na maksa.
2: A, to też byłoby fajne. No? Jak macie coś takiego, podeślijcie. Messenger RMF Max, zawsze jesteśmy tam w kontakcie. Tymczasem dla was Dubdogs i How Does It Feel w RMF Max.
3: Na pewno nie jak kicha na maksa. To jest super na maksa.

0: Pitbulla najbardziej kocham za teksty. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: Już myślałam, że powiesz, że za to, że codziennie nosi czepek, bo to jest co szanować.
0: Tak, ostatnio zobaczyłem ciekawostkę, że to Pitbull zainspirował Johna Travolta do tego, żeby zostać łysym człowiekiem.
2: Tak. To jest w ogóle bardzo inspirujący człowiek, niesamowity. Ale mamy nadzieję, że my was też trochę teraz zainspirujemy, bo pragnę przypomnieć, że mamy bilety na Oshi All Star Festival. To się będzie działo na stadionie Legii 27 i 28 czerwca. I moi drodzy, kogo tam nie będzie? Wielu osób, ale będą też różne fajne osoby. Na przykład będzie B2S, będzie Sobel, Żabson, Bambi, będzie Łajcior, będzie Jan Rapowanie, Young Iggy, Kukę będzie i jeszcze kilka innych gwiazd się dorzuci.
0: A my was zapraszamy do zabawy w Państwa Miasta, żeby sobie wygrać wejściówkę na ten wspaniały event.
2: Tylko to są Państwa Miasta, rym do Państwa, rym do Miasta.
0: Tak, dokładnie, tak, takie jest zadanie. Tak. Cztery rzeczy musicie podać na podaną literkę, którą zaraz wylosujemy. To będzie Państwo, Miasto, rym do Państwa, które podaliście i rym do Miasta, które podaliście.
2: Dokładnie tak.
0: Jako, że tam są sami raperzy, wspaniały raperski line-up, to wy też musicie trochę porapować.
2: Jan Rapowanie na przykład.
0: No,
2: także tak. To co?
0: Kto odlicza? Ty odliczasz. Dawaj. Ja mówię stop.
2: X, Y, Z.
0: Jeszcze. Czekaj. Stop.
2: W.
0: W. Dajecie na W. Państwo, Miasto, rym do Państwa, rym do Miasta. Czekamy. Messenger RMF Max.

0: I to się nazywa Dobre Cardio. Moi drodzy, Moving to the Sun za nami w kanale nadawczym, a przed nami cały czas opcja na to, w zasadzie przed wami, żeby zdobyć bilety na przefantastyczne wydarzenie OSI All Star Festival Warszawa 27-28 czerwca. No i moi drodzy, BDS, Sobel, Jan Rapowanie, Young Iggy, Kukę 2115, Żabson, Bambi i wielu innych.
1: Potężny raperski line-up, więc uderzyliśmy w rymy, jeśli chodzi o sposób zawalczenia o te wejściówki. Dziś gramy w Państwa Miasta z twistem. Państwo Miasto, rym do państwa, rym do miasta, wylosowała się literka W, cały czas spływają wasze odpowiedzi, my zrobiliśmy rundę po redakcji zapytać, co ludzie by wymyślili.
0: I na przykład jest Wieliczka, Perliczka, Włochy, Paprochy.
1: O, ale fajne! Mhm.
0: Takie zasłyszałam. A ty co złapałeś?
1: Dobrze, że ta osoba, niech pozostanie bezimienną, nie może wziąć udziału w konkursie, bo chyba bym dał za to bilety, bo to
0: Powiem
1: było fajne.
0: Powiem ci, że ja się złamałam prawie.
1: Nie można.
0: Ale nie można.
1: Twardą bądź.
0: Mamy dla was te bilety.
1: Wybrzeże Kości Słoniowej, życzę nocki kolorowej. Warszawa, o. Baklawa, też od naszego producenta. Dziękujemy pięknie, czekamy na wasze wiadomości. Zawalczcie o te wejściówki, bo jest o co. Messenger RMF Max. Tam piszcie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Zaczynała śpiewać u siebie w domu w sypialni, później śpiewała przed koncertami Taylor Swift. No i teraz śpiewa dla was. Jest na liście Hobbens i czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rmfmax.pl. Gracie Abrams poleca się w nowości Hit The Wall.
5: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: co mamy robić, jak Polski nie ma na mundialu? To sobie wybieramy innych, którym kibicujemy. Niektórzy sobie wybrali Messiego, o nim dwa słowa za chwilę w mistrzowskim fleszu sportowym.
1: To jest taki flesz, co uczy i trochę bawi też jednocześnie, także zostańcie.
2: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Pojutrze ma urodziny, dziś może sobie sprawić miły prezent. Leo Messi ma szansę ustanowić rekord w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłkarskich mistrzostw świata. Jego magiczny hat-trick z ostatniego spotkania zrównał go w rankingu najlepszych strzelców z liderem Miroslawem Kloze. Obaj na koncie mają po 16 goli. Na trzeciej pozycji plasuje się Kylian Mbappé, który

0: także gra dziś swój mecz. No ale jak mówią zgodnie eksperci, w przypadku tych największych nazwisk, to czekamy jednak na mecze o wyższą stawkę.
1: Tam będę chciał zobaczyć te wielkie postaci, które w takich meczach o już najwyższą stawkę, gdzie będzie decydowało się być albo nie być w turnieju, wtedy chcę zobaczyć, jak te gwiazdy mocno świecą.
0: Tyle trener piłkarski Robert Kolendrowicz. Argentyna zaczyna spotkanie z Austrią za pół godziny. Francja z Irakiem gra w nocy o 23:00.

0: Michał Siwek, czy ty już umiesz tańczyć do tej piosenki?
1: Nie umiałem, nigdy nie umiem teraz i prawdopodobnie nigdy nie będę umiał. Dlaczego pytasz?
0: Bo ja cię widzę, jak tak wywijasz rączkami do tego, wiesz, że tam pokazujesz sky and sea, coś.
1: Całe szczęście, że ty mnie widzisz, bo ja już wtedy nie muszę tego robić. Ach, co za ulga, że jesteśmy tylko w radiu. Za 20 minut będzie 19, a w międzyczasie jeszcze musimy rozdać wejściówki na Osi All Star.
0: To wszystko będzie działo się za chwilę, a wcześniej prognoza pogody. Zostańcie.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
18: I po reklamie.

0: за.
1: Wpadaj, zostań.
2: Hello.
1: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
3: Specy od meteo nie mają złudzeń. Reszta dnia nas jakoś specjalnie nie zaskoczy. Na niebie wciąż przewaga słońca, a na skali do 24 kresek w kolejnych godzinach. Jutro również sporo słońca, na skali także okolice 25. Ciśnienie będzie się utrzymywać na podwyższonym poziomie, a wiatr umiarkowany nie będzie dokuczał, nie powinien też obniżyć temperatury odczuwalnej. W weekend natomiast na skali nawet 30. Przed nami więc kilka dni naprawdę pięknej, słonecznej, wręcz upalnej aury.

RMF Max. Najbardziej lubię piosenkę tą. To, dobra, nieważne.

0: To jest nowość od Ariany Grande. Hate That I Met You, Love Me. Bardzo ładny to jest numer, z prosto z Ameryki. A teraz się przeniesiemy bardziej w polskie klimaty. Prawda, Michale?
1: Warszawa! Tam
0: yes.
1: Osi All Star Festival. Wspaniały line-up raperski.
0: Więc... BDOS, Sobel, Łajcior, Żabson, Bambi, Jan Rapowanie, Młody West, Young Iggy, Kukę i jeszcze wielu innych.
1: I na tym festiwalu może się znaleźć Marcin. Siemano, Marcin!
2: No cześć, cześć,
1: gdzie
2: witam.
1: Cię złapaliśmy, gdzie jesteś, co robisz?
2: Ja jestem akurat na zakupach z córą w Rumi, ale ogólnie z Gdyni pochodzę.
1: Rozumiem, okej, nie spodziewałeś się, że z zakupów wrócisz poza tym, że będzie tam buraczek, jakiś pomidorek w siatce, to jeszcze będą wejściowe na porządny festiwal, co?
2: No nie spodziewałem się, akurat jesteśmy w kwestii roweru, ale nawet na wejściówki nie spodziewaliśmy się, ale słuchaliśmy.
1: Proszę, ja poszedł po burak i wrócił z rowerem i festiwalem. Wspaniałe rzeczy, Marcin, tylko no właśnie te wejściówki jeszcze nie są twoje, trzeba będzie o nie zawalczyć, jesteś na to gotowy?
2: No myślę, że tak, spróbujemy.
0: To słuchaj, skoro to jest taki festiwal raperski, to mamy propozycję, że podrzucimy ci różne wersy, a ty będziesz musiał coś dorapować. To nie musi być mądre, to nie musi być długie, to po prostu musi być dorapowane.
1: Ten festiwal rapowania, zacznijmy od przypomnienia, będę jakie państwo, starał. Miasto, rym do państwa, rym do miasta nam podałeś.
2: No tutaj była taka informacja, Wawrzyniec, tu będzie niezły Rymiec, Wietnam, weź usiądź i przestań.
1: Porządnie.
0: I my dajemy okejkę, solidną okejkę.
2: Dzięki.
1: 30 sekund, Marcin, będziesz miał i będziesz musiał na co najmniej 3 podane przez nas słowa, zdania podać odpowiednie rymy. Jeżeli będzie ci absolutnie brakowało inwencji, możesz powiedzieć pas, dalej podamy kolejny rym.
2: Dobra, będę się starał.
0: Dobra, to ja zacznę czytać, czas odpalimy, jak skończę rzucać pierwszą propozycją. Jesteś gotów?
2: Tak.
0: Dobra, no to lecimy. Siedzę w Raszynie. Coś do Raszyna.
2: Jak pociąg na szynie.
0: Super. Cześć, jak się masz?
2: Nexman.
0: Słodka jak truskawki latem?
2: Będzie przelotem.
0: I weź tę pracę odstaw.
2: I to wszystko już zostaw.
1: Ja bym to zaliczył. Uważam, że gdybyś wyszedł tam na scenę Osi All Star, to słuchaj, może byś aplauzu nie dostał.
0: Ale dostajesz od nas bilety na Osi All Star Festival i to się liczy, to się liczy. Reszta nie ma znaczenia.
2: Panie, dziękuję bardzo, dzięki. Będzie na pewno fajna impreza.
1: Max. A jaka inna miałaby być? Za 4 minuty 19.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated. I za chwilę 19, zaraz flash, zaraz prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
13: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje,
17: to w euro.
18: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
19: I po reklamie.

0: W RMF Max ma zawsze teraz najważniejsze informacje z regionu. Paulina Płodzień, ruszamy, to jest Flash. RMF Max, nic nam nie umyka, dlatego kierowcy, teraz dajcie głośniej, mamy dla Was ważne informacje. Trwają prace na ulicach Nadrzecznej, Osiedlowej, Świerkowej i Wierzbowej w Mławie. W ramach zadania wymienione zostaną nawierzchnie ulic. Modernizacji doczeka się też system odprowadzania wód opadowych. Dzięki temu będzie można uniknąć podtopień i zalań w czasie silnego deszczu. W związku z robotami mogą na tych drogach występować utrudnienia w ruchu.
1: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła próbę wywozu do USA niemal 5 kg ketaminy. Substancja psychoaktywna była warta ponad 1 200 000 zł. Narkotyk ukryto w świecach zapachowych w przesyłce kurierskiej z Warszawy do Filadelfii. Sprawę prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Za taki przemyt grozi do 20 lat więzienia. W RMF Max śledzimy na bieżąco to, co dzieje się w regionie. Zawieszony pod oddział chirurgii dziecięcej w Ciechanowskim Szpitalu był tematem ostatniego spotkania Rady Społecznej tej placówki.
2: W tym roku to już jest drugi konkurs ogłoszony na chirurgów dziecięcych. No bo to mieliśmy, czy nawet trzeci. My ogłaszamy zazwyczaj konkursy wtedy, kiedy mamy pewność, że w ogóle znajdzie się jakakolwiek oferta. Teraz usłyszałem jasne, twarde deklaracje jednego z lekarzy. Mam nadzieję, że to były poważne deklaracje.
0: Poszukiwania specjalistów niestety nie należą do łatwych zadań.
2: Oczywiście mamy termin zawieszenia do 31 października. Ja mam nadzieję, że uda nam się przeprocedować z Narodowym Funduszem Zdrowia zmianę formuły funkcjonowania oddziału splanowej. To jest w tej chwili jedyna realna szansa na dzisiaj, żebyśmy utrzymali świadczenia zabiegowe w zakresie chirurgii dziecięcej, ale też w perspektywie, żebyśmy utrzymali poradnię chirurgii dziecięcej. Dzisiaj w poradni chirurgii dziecięcej pracuje pani doktor, też już w wieku emerytalnym.
0: Mówił Andrzej Kamasa, dyrektor specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie. Autobusy Mławskiej Komunikacji Miejskiej w nowych barwach. Pojazdy są teraz bardziej widoczne na ulicach dzięki nowej kolorystyce.
3: Na terenie miasta Mława można zaobserwować 4 autobusy, które zmieniły szatę graficzną. Stawiamy na nowe kolory, ale równocześnie na pewnego rodzaju jednolitość. Na tych autobusach jest logotyp, herb i oczywiście nowe barwy miasta Mławy. Chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy utożsamiali się z tymi barwami.
0: A dlaczego taka zmiana stylu była w ogóle konieczna?
3: Chcemy, żeby widzieli, że jest to transport miejski i chciałbym również poinformować, że w tym samym tonie mamy oklejone rowery miejskie, które już od jakiegoś czasu funkcjonują w przestrzeni miejskiej, służą mieszkańcom Mławy do przemieszczania się po terenie naszego miasta.
0: Mówił Artur Ryfiński, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy w Mławskim Ratuszu.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Kolejne godziny za oknami przyniosą sporo rozpogodzeń i przejaśnień. Nigdzie nie powinno padać, parasole się nie przydadzą. Na skali powyżej 20. A jutro dużo słońca, mało chmur, nigdzie też nie powinno padać, a słupki rtęci wskażą podobne wartości do dzisiejszych. Natomiast w weekend już te wartości na termometrach podskoczą. Na skali zobaczymy nawet 30 kresek, nie będzie nas też opuszczało słońce. Nigdzie również nie powinno padać.
1: Do świtu.
4: 5 minut po godzinie 19:00, do kolejnego świtu jeszcze trochę czasu zostało, no i z nami też tego czasu trochę Wam zostało.
5: To poświtujemy sobie troszeczkę.
4: Aha!
5: Wjeżdżają dobre bity i wjeżdżają dobre bęgery i wjeżdża dobra zabawa po 19:00, więc zostańcie z nami, bo przygotowaliśmy coś specjalnego z Natalią dla Was.
4: Wszystko się zgadza. Zaraz, mam nadzieję, chociaż trochę Was zaskoczymy, ale to się okaże, spokojnie. Na razie Another 54 Ultra. Zostawiamy Was z dobrym brzmieniem.
5: Michał Sibek.
4: Natalia Kawałek.
5: Siemaneczko.

0: Sorwali Góra. No ładne to było. Cztery pory roku i faktycznie jak się spojrzy na Polskę, to takie cztery pory roku w jednym momencie się dzieją. Są miejsca, gdzie dzisiaj pada, gdzie grzmiało. U innych jest lampa jak sami wiecie co. Także rozkłada się to tam ciekawie w naszym kraju, nie?
1: I teraz tak, czasami pytamy na przykład jak jest u was, jeśli chodzi o pogodę i tak. Ludzie piszą, ale są też tacy ludzie, co słyszą. A nie piszą.
0: Nie reagują na wezwania.
1: Ale my wiemy, że tam jesteście. Ludzie, którzy słuchacie radia. No, może nawet lubicie radio, ale nigdy się do niego nie odezwaliście. I teraz jest do was adresowany apel z naszej strony, odezwa tak zwana.
0: Żebyście się nie krępowali.
1: Jeżeli nigdy dotychczas nie odezwaliście się do radia, napiszcie teraz do nas. Wydarzą się fajne rzeczy.
0: Rzeczy. To jest słowo klucz. Będą się działy z całą pewnością. Więc śmiało odzywajcie się na Messengerze RMF Max. Jesteśmy ciekawi, kto tam jest po drugiej stronie.
1: No i czemu tak jest? Żeśmy się nigdy jakoś nie zgadali, słuchajcie. Musimy się umówić kiedyś na kawę.
2: Hity na maksa.
1: Nie jestem umówieniem to za dużo, ale odezwijcie się, jeżeli nigdy nie odezwaliście się do radia. Messenger RMF Max.
0: I możemy się umówić, że jeżeli się odezwiecie, to całkiem spora szansa, że stanie się coś dobrego.

0: szybkie samochody i super gwiazdy, czyli dokładny, precyzyjny opis tego, co się dzieje w studiu RMF Max, poza tym, że nie ma szybkich samochodów ani super gwiazd. Poza tym wszystko się zgadza.
1: Mniej więcej, ale dzieją się też piękne rzeczy w naszym kraju. Mamy super ryby, jak się okazuje. Nikt o tym piosenki jeszcze nie nagrał, a może powinien, bo okazuje się, że polscy wędkarze pobili światowy rekord i złowili największego suma na świecie. Zalew Rybnicki, sum gigant, prawie 3 metry, a konkretnie 2 metry 92 centymetry.
0: Czyli...
1: rekord świata.
0: W sumie jesteśmy najlepsi.
1: Aha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Fukaj i Liwka w projekcie Enklawa chcą więcej. Jeżeli wy chcecie więcej newsów sportowych, no to moi drodzy, dobrze się składa mistrzowski flash sportowy już za moment.
1: Mundialowe emocje cały czas trwają, warto być na bieżąco i wy za chwilę będziecie.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: To kolejny mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Maciek Borchulski. Zapraszam. Na stadionie w Arlington w stanie Teksas swój drugi mecz na mundialu grają właśnie Argentyńczycy. Mistrzowie świata grają z Austrią. No i w tym meczu Leo Messi ma szansę ustanowić rekord w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii piłkarskich mistrzostw świata. Była już ku temu świetna okazja, ale Argentyńczyk pokazał światu, że jest tylko człowiekiem i nawet on czasem potrafi zepsuć rzut karny. Nie trafił. Tu piłka cały czas w grze, a mundialowe emocje dziś trwać będą przez całą noc aż do rana. Także proszę nie spać, przed nami jeszcze Francja, Irak o 23:00, arcyciekawe spotkanie Norwegii z Senegalem o 2:00 w nocy czasu polskiego oraz Jordania, Algieria o świcie o 5:00 rano.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Rihanna i SNM w RMF Max, a my obiecaliśmy, że wydarzą się dobre rzeczy dla tych, którzy nigdy wcześniej do radia się nie odezwali, a dziś się przełamią i się odezwą. Paulina z nami, siema Paulina.
1: Cześć, cześć, witam was.
2: Jak tam energia, jak wieczorek, jak humorek?
1: Bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Wycieczka, że tak powiem, w sprawach półsłużbowych za miasto i trzeba było wrócić. Tak wracaliśmy ze starym, posłuchaliśmy sobie radia i stwierdziłam, a co mi?
0: Elegancko.
2: To mamy dla ciebie jeszcze jedną wycieczkę na Fire Festival pod koniec sierpnia. Co ty na to?
1: Super.
2: No to idealnie. Kochana, bilety lecą do ciebie.
0: Dobre rzeczy dzieją się, jak odzywasz się do radia, Paulina.
1: Tak jest, polecam serdecznie.

0: To Ale Farben, Body Talk w RMF Max, a my się odzywamy do tych słuchaczy, co się nigdy nie odzywali do radia i jest z nami Marta. Cześć Marta.
1: Cześć.
2: Marta, czemu żeś nigdy się nie odezwała do nas?
1: Nie wiem, nie sądziłam, że wy się odezwiecie.
0: A widzisz, to się czasem opłaca odezwać do nas, my się odzywamy i rozdajemy bilety na Fire Festival, na który chyba chciałabyś się wybrać, co?
1: Bardzo bym chciała.
2: BDOS, Alan Walker, Zalia, dużo gwiazd.
0: Cheese, Problem, DJ Snake.
2: I Marta.
0: Fajny skład.
1: Dokładnie.
2: Alan Walker pytał Marta, czy będziesz. Ja nie wiedziałam, bo się nie odzywasz w ogóle.
1: Nie, będę. Proszę powiedzieć, że będę. No,
2: dobra, to ja mu przekażę mu. Dobra, dzięki Marta.
1: Jasne, dzięki. Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca, w piątek, widzimy się w Wadowicach.

0: RMF Max. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires. I po reklamie.

Kolejne godziny za oknami przyniosą sporo rozpogodzeń i przejaśnień. Nigdzie nie powinno padać, parasole się nie przydadzą. Na skali powyżej 20. A jutro dużo słońca, mało chmur, nigdzie też nie powinno padać, a słupki rtęci wskażą podobne wartości do dzisiejszych. Natomiast w weekend już te wartości na termometrach podskoczą. Na skali zobaczymy nawet 30 kresek. Nie będzie nas też opuszczało słońce. Nigdzie również nie powinno padać.

0: Shakira też się nigdy do nas nie odezwała. Jest szansa, że nigdy się nie odezwie, ale za to z Alicją się wreszcie słyszymy. Dzień dobry, Alicja.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ale miło cię słyszeć. Alicja, czemu nigdy się wcześniej nie odezwałaś do RMF Max?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo chyba nigdy nie pytaliście i nie szukaliście takich osób.
2: Słuchaj, jest możliwe.
0: Ale my dużo różnych pytań zadajemy. My czasem pytamy po prostu, co u was i też nigdy nie odpowiedziałaś.
1: No dobra, macie mnie. To jutro odpiszę.
0: Alicja, ale mamy dobre rzeczy dla tych, którzy postanowili się jednak pierwszy raz odezwać, przełamać te lody. Fire Festival już niedługo, Park Śląski, Alan Walker, Problem, Miu, Zalia, dużo gwiazd. Jesteś za?
1: No jak najbardziej.
2: To ja mam do ciebie jeszcze pytanie, bo żeby do ciebie zadzwonić, to nam napisałaś, że musisz syna wcisnąć mężowi. Czy w takim razie będziesz miała komu wcisnąć syna, jak będzie Fire Festival?
1: A kto powiedział, że ja wezmę męża na ten festiwal?
2: Sprytnie, Alicja, to mi się podoba, musimy częściej gadać.
0: To słuchajcie, to zrobimy tak, ja puszczę Lanberry, a my sobie jeszcze chwilę pogadamy.
1: Dobra.
0: Dzięki, że jesteś.
1: Dzięki.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Czasem nie trzeba więcej, żeby był wielki hit, wystarczy zrobić porządne la la la la la. Naughty Boy, Sam Smith, numer la la la właśnie za nami w RMF Max.
1: Ale to też trzeba umieć i my umiemy różne rzeczy. Dobrego la la la jeszcze nie, ale spokojnie, może się kiedyś jeszcze nauczymy. No.
0: Graba za to umie, nie umie liczyć do 10, on umie tylko wstecz, bo on odlicza od 10 do 1. To jest Hobbens Extra już za moment od 20, a my się żegnamy. Michał Siwek?
1: Natalia Kawałek, do usłyszenia, cześć.
0: Pa.
2: Mamy dla was kilka fajnych rozrywkowych sugestii. Czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Mazowsze. Rafał Refnik z Witkowski, cześć. A na początek zaproszenie do Parku Miejskiego w Mławie. Tutaj już w czwartek odpali się Dzień Młodzieży. Od 10 będą warsztaty z AI i social mediów, a potem dla totalnego kontrastu wystartuje tradycyjny turniej gier podwórkowych i rzucanie w siebie proszkami Holi. W piątek natomiast zapraszam do Płońska na wielkie powitanie lata. O 18 na terenie przy Akwenie Rudki odpali się wydarzenie, w ramach którego na scenie pojawią się Ewelina Lisowska, Pisarski, Filipek, a także Kwestia 07. W sobotę też można sprawdzić weekendowe kino leżakowe, które czekać będzie w Ciechanowie na placu przy szkole TWP przy Kraszewskiego. Tutaj o godzinie 21.30 do zobaczenia będzie film zatytułowany Wszystko albo nic. W sobotę też można wpaść na plażę miejską nad Zalewem Ruda. Tutaj będą dmuchańce, animacje, gry i zabawy, a także nauka wędkowania i kino plenerowe. To na razie tyle ode mnie. Do usłyszenia. Cześć.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, zapraszam. Po pierwszej połowie meczu Argentyna-Austria wynik 1-0. No i stało się to, na co czekał piłkarski świat. Po świetnym podaniu Facundo Mediny, Leo Messi dostawił nogę, no i stał się tym samym najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Argentyńczyk strzelił łącznie 17 goli i zepchnął Miroslava Klose na drugie miejsce klasyfikacji wszechczasów. Wcześniej w 9 minucie Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Przypomnijmy, Leo Messi zadebiutował w Mundialu w 2006 roku, a ten tegoroczny jest jego szóstym. Poza nim w 6 turniejach finałowych zagrał tylko Portugalczyk Cristiano Ronaldo. A tymczasem poza boiskiem argentyński trener reprezentacji Paragwaju Gustavo Alfaro skrytykował ekstremalną komercjalizację i złe nastawienie władz światowego futbolu do tej imprezy. Wskazał, że cierpią na tym kibice, gdyż z powodu rosnących kosztów podróży i wysokich cen biletów wielu z nich zostało w domach.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Fantastycznie, ostatni poniedziałek w szkole. No może ja już nie muszę chodzić, ale wy to się na pewno cieszycie. Ci, którzy jeszcze muszą pochodzić we wtorek i w środę i w czwartek. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, a tutaj powrót do zestawienia tak akurat na lato na maksa. Modelki, lubię cię jak lato, co wy na to?
3: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: o nim Daddy Trance i rzeczywiście gra czasem trensy, ale tutaj mniej trensowy, ale bardzo imprezowy. Nasza nowość tego tygodnia na liście Hot Bands. Marlon Hofstadt w numerze I Like. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może jutro będzie dla niego wolne miejsce w zestawieniu. Może będzie lepszy niż Topic. Ten numer robię głośniej, słuchamy z wielką przyjemnością. Dziękuję wam za głosy przez ostatnie dni. Topic i Becky G, kawałek pełen słońca. Poczujemy się jak na plaży. Na 9. Sorry Papi.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Nine. Numer 9.

potańczyć, pokrzyczeć się, pośpiewać. No na przykład jadą, świry jadą, lecimy, nie śpimy, albo tradycyjnie hej, ho, to Moonlight i Fordo, Alabama. Ten, no tego festiwalowego hej, ho, to trochę brakuje, ale spoko, spoko, lato dopiero się zaczyna, będzie można nadrobić te zaległości. Teraz sprawdzamy, czego słucha się w Kanadzie. No tego gościa się słucha w Kanadzie. Nasze odkrycie i import do Polski na listę Hot Bands to Cameron Whitcomb, tak pozytywnie, tak energetycznie w numerze Kingdom of Fear.

0: Na wykonanie tego numeru, na zaśpiewanie tej piosenki przez Roxy na żywo, to naprawdę trzeba mieć energię, tak więc ona ma formę. Roxy i White. Chciałam Ciebie więcej. Mega energetycznie na miejscu siódmym dzisiaj przy poniedziałku na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Milki w nowej wersji Just The Way You Are, ale w remiksie Davida Guetty. Jeśli chodzi o tego drugiego, no to przecież w poczekalni jest także David Guetta i Alok. No i teraz pytanie, kto będzie lepszy i kto będzie szybciej na miejscu pierwszym?
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Patryk spróbował szczęścia.
6: I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.

0: Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

0: Robin Schulz udowodnił, że muzyka taneczna może być także taka rozmarzona, wręcz romantyczna, dosłownie. Polecam wam jego sety, jego bity na zachody słońca, mistrz zachodów, wschodów i plażowych klimatów. Robin Schulz i jego nowość z Barbs, Better Times, czeka na wasze głosy. Myślę, że będziemy słuchać tego w trakcie wakacji. No jeszcze kilka dni i zaczynamy. A w wakacji oczywiście także męskie granie orkiestra. Zgodnie z tradycją, dzisiaj pierwsza piątka listy Hot Bands. Nareszcie.
1: Numer 5.

0: Fly High to the Sky. No samo się rymuje, samo wchodzi na język. Można było polatać. To Bilmeo, jego nowy beat. Czeka na wasze głosy w poczekalni listych obęce. Wcześniej na miejscu czwartym Bob Sinclair i Kaiza. House'owy beat, do którego ja też tańczę. I can't wait. No i nie mogę się doczekać też, żeby przekazać wam informacje o nowej jedynce. Kto rządzi, dowiecie się dosłownie za kilka minut. Pierwszą trójkę otwiera nasz rekordzista, na razie najstarszy w zestawieniu. To Eben i jego Halo. Wciąż kręci.
1: Max. Numer 3.

0: już Love Tonight, kiedyś na liście Hot Bands od projektu Shouse, ale to Love Tonight zrobił Bunt, czyli niemiecki producent. Roztańczony słoneczny kawałek, który polecam wam na te fajne dni. Ciepła pogoda szybko nas nie opuści. Bunt chyba szybko dostanie się do zestawienia. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w poniedziałek Eben i jego Hello. Dwójka dla tej dwójki, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. A jedynka dla tej trójki. Najwięcej waszych głosów na hop mają ponownie Gibbs, Kukon i Jonathan w numerze Ty Masz.
1: Max. One. One. One. One. One. Numer

0: Gibbs, Kukon i Jonathan, brawo, wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, ja wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Mamy dla Was kilka fajnych, rozrywkowych sugestii. Czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max Mazowsze. Rafał Rafnik z Witkowski, cześć. A na początek zaproszenie do Parku Miejskiego w Mławie. Tutaj już w czwartek odpali się Dzień Młodzieży. Od 10 będą warsztaty z AI i social mediów, a potem dla totalnego kontrastu wystartuje tradycyjny turniej gier podwórkowych i rzucanie w siebie proszkami Holi. W piątek natomiast zapraszam do Płońska na wielkie powitanie lata. O 18 na terenie przy Akwenie Rudki odpali się wydarzenie, w ramach którego na scenie pojawią się Ewelina Lisowska, Pisarski, Filipek, a także Kwestia 07. W sobotę też można sprawdzić weekendowe kino leżakowe, które czekać będzie w Ciechanowie na placu przy szkole TWP przy Kraszewskiego. Tutaj o godzinie 21.30 do zobaczenia będzie film zatytułowany Wszystko albo nic. W sobotę też można wpaść na plażę miejską nad Zalewem Ruda. Tutaj będą dmuchańce, animacje, gry i zabawy, a także nauka wędkowania i kino plenerowe. To na razie tyle ode mnie. Do usłyszenia. Cześć.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
18: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
17: No, sprytnie.
19: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
20: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
21: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
22: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borkulski, zapraszam. Lionel Messi został dziś samodzielnie najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata, ale wcześniej w 9 minucie meczu z Austrią w Arlington nie wykorzystał rzutu karnego, a to oznacza, że argentyński piłkarz zmarnował 11 w trzecim z rzędu mundialu. Eksperci zauważają, że Messi podszedł do piłki niepewnie, kopnął obok lewego słupka, no i bramkarz w ogóle nie musiał interweniować. A za 2 godziny początek meczu Francja-Irak. Irakijczycy rozpoczęli udział w mundialu od porażki z Norwegią 1-4, no i przed nimi kolejny trudny egzamin, no bo Francja to właśnie same wielkie nazwiska w składzie.
2: Francja to nie tylko Mbappe, bo ta siła rażenia, siła ofensywna jest niesamowita.
1: Tyle trener piłkarski Robert Kolendrowicz. No a dla najwytrwalszych kibiców jeszcze nocna propozycja meczowa Norwegia-Senegal, to o 2:00.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Sombr śpiewał o tym, że nie ma już powrotu, prawda, do bycia przyjaciółmi. Ja za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, zastanawiam się, czy to jest to w sumie taka pozytywna piosenka, że jednak będą razem, czy smutna, że nie mogą być przyjaciółmi. Ale będzie tylko wesoło, obiecuję. Przemek Grabowski, poniedziałkowo, no i Swedish House Mafia na starcie naszego wieczoru. Wait So Long.
1: Już za chwilę wracamy z hit

I love it! Dziewczyny z Icona Pop, a jakie one robią imprezy. Jeżeli będą gdzieś kiedyś blisko was, to warto wybrać się na ich występy. A ja wybieram się do miejsca, gdzie się czeka, czyli do poczekalni listy Hop Bands. I tam sobie siedzi i czeka na wasze głosy tajemniczy producent Daydream Affiliate. O tej porze jego muzyka brzmi jeszcze lepiej. Zresztą teraz będzie można przeprowadzić eksperyment. Zróbcie głośniej, posłuchajcie. Ja polecam, robię głośniej. Daydream Affiliate, nasza nowość w RMF Max. Jego playback.

0: Jadą, jadą, może też z oranżadą jadą. Thomas Gray, nasza taneczna nowość. Rumors, właśnie, wiecie, że kiedyś to oranżadę można było wypić w sklepie na miejscu, naprawdę. Sklep to był także taki bar. Otwierało się, wypijało się i zostawiało butelkę się. Jak ktoś pamięta jeszcze te czasy, to teraz to już na pewno czas na kolonoskopię. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę świeże bity, będziemy tańczyć na pewno także w trakcie lata. Czeka Bauza i ich Magnetic.
1: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
3: Patryk!
4: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
2: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
14: ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
18: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
19: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
21: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
22: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
23: I po reklamie.

Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: O fajnych chłopakach był to Hit Your Good Boys, Daya i Albi w RMF Max, a teraz będzie coś od fajnych dziewczyn dla fajnej dziewczyny. Kasia świętuje dzisiaj swoje 25. urodziny. Kasia, dziewczyny z salonu, już o tej porze dawno po pracy, życzą ci, żebyś miała dużo wolnego czasu, żeby ci klientki nie wpadały tak last minute, mówiąc, że to tylko końcówki i zajmie 5 minut. Baw się do rana, śmiej głośno. No i tańcz i nie licz kalorii. Najlepszego, Kasia! Wszystkie przyjaciółki pozdrawiają. No to dziewczyny, to akurat dla was i dla naszej jubilatki dzisiaj. A w ogóle to po ile u was tipsy w tym sezonie? Kasia, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. MJK i Wiz Khalifa. Girl Next Door.
1: Let's go.

Ale to buja, prawda? Brazylia, bracia w projekcie Dub Dogs w numerze How Does It Feel odświeżają stare sample. Teraz jeszcze jedna taneczna nowość, numer, do którego będziemy tańczyć na pewno w wakacje. David Guetta i Alok zrobili wspólnie Run, Run River. To taki numer, przy którym można się tak pobujać przy ognisku, na biwaku, nawet można pośpiewać, a nawet trzeba. Run, Run River. David Guetta i Alok trochę zaskakują. Posłuchajcie, jak to leci.

0: Wiktor Waligura, jego cztery pory roku. No w końcu wkroczyliśmy w lato, a w weekend wkraczamy w wakacje. Na pewno nie zabraknie hitów na maksa, gdziekolwiek będziecie. Za chwilę jeszcze przed szkołą, Teddy Swims. Nowość, która ostatnio pojawiła się wysoko na liście Hot Bands. Jaki on ma głos. Mr. Know It All już czeka.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
12: Patryk!
13: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
11: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I może warto powtórzyć im przynajmniej pierwszą trójkę listy Hot Bands. Repeat It. Martin Garrix i Ed Sheeran razem. Zaskakujący duet. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Mamy dzisiaj jeszcze Dzień Kultury Fizycznej. No to może warto poświętować kulturę fizyczną. Warto się poruszać. Na przykład do takiego numeru warto potańczyć, warto się pokręcić. Karol G, Si Antes Te Hubiera Conocido. Za chwilę nowość od Bledki.
1: Que lo que, tamo a rular y empezó el verano. Fuego.

Health and Friends to James Hype, też to świętowanie tego dnia kultury fizycznej, w szczególności, że podobno 1/3 nas Polaków to w ogóle nie uprawia żadnych aktywności fizycznych, nawet spacerów. 1/3 to sporo, no to RMF Max zaprasza was na późny wieczorny spacer, a jak nie dzisiaj wieczorem, no może jutro rano, albo po południu, albo może na siłownię, na bieganie. Także ten kawałek, nasza klubowa nowość, Fisher Australia, śpiewa do niego Tones and I, Favor, i trening od razu pójdzie lepiej, obiecuję.

I Run to Heaven, numer, którego też będziemy słuchać na pewno w trakcie wakacji. A kto musi wybrać, zmienić szkołę, wybrać przyszłość od września? Proszę się za bardzo nie stresować. Podam przykład. Robert Makłowicz jest samoukiem. Nie ma wykształcenia gastronomicznego, z wykształcenia jest historykiem. A i wszyscy podziwiamy, prawda, to, co kładzie na talerzu. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę kolejna nowość, którą też polecam akurat na wakacje. Dawid Podsiadło i jego Na Błysk. We'll be right back.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

0: Kosmiczny kawałek, byliśmy w jego galaktyce, chaosowej galaktyce oczywiście, Galaxy to Kongs, a teraz nowość taka piłkarska, bo nasz DJ Trips też tak trochę pozazdrościł, pewnie też kocha piłkę nożną, ciekawe czy byłby lepszy w strzelaniu, czy może na bramce i zrobił numer mundialowy, ale nie jest tutaj sam, on miksuje i miesza, a zaśpiewał Mikolas i kiedy zrobicie głośniej Hard to be Humble, to też poczujecie się tak jak na stadionie, może w USA, w Meksyku, albo w Kanadzie. Mikolas i Trips teraz.
1: To jest nowość w RMF Max.

27 czerwca rozpocznie się remont torowisk na ulicach Hucisko i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. To oznacza zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Sprawdź szczegóły na stronach ztm.gda.pl oraz gdansk.pl/itd.

cały świat, także my. I być może wrócą na miejsce pierwsze listy tylko Bands Another w numerze Talk to You. Poczekamy, policzymy, zagłosujemy, zobaczymy. rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam, mamy nowe muzyczne quizy, także dla fanów Taylor Swift. Jak dobrze znasz Taylor Swift? Można się przekonać na rmfmax.pl. A jak dobrze znasz Olivię Rodrigo? Kto wiedział, że Olivia ma filipińskie korzenie po stronie taty i niemiecko-irlandzkie po stronie mamy i wielokrotnie podkreślała, że jest dumna ze swojego wielokulturowego dziedzictwa, czyli Olivia Rodrigo jest tak trochę niemiecka. Olivia Rodrigo, RMF Max, jej Drop Dead.

Dobry beat, dobry flow, Gibbs, Kukon, Jonathan. No i dzisiaj jedynka na liście go Benz. Ty masz moc. Wybierasz, głosujesz, komentujesz. rmfmax.pl. A za chwilę mundialowy hicior Shakira i Burna Boy. Będzie też Tame Impala z Jenny. Dracula, wiem, że lubicie i wiem, że czekacie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to Męskie Granie Orkiestra, no nareszcie. Ostatnia godzina ostatniego poniedziałku przed wakacjami. Czujecie to? A na starcie wakacji będziemy w Wodowicach na naszej imprezie Lato na Maxa. Kto na naszej scenie? Szczegóły jeszcze w tej godzinie. Teraz Tame Impala, którego też będziemy słuchać w wakacje. W remiksie Jenny zdobył jedynkę listy Hope Benz i to nieraz. Dracula.

0: Fajnie to zremiksował Rehab dla Michaela Schulte. Waterfall. Teraz zaproszenie na start wakacji w Wadowicach. Nasza wakacyjna trasa trwa. Lato na maksa. W piątek tańczymy właśnie tam Wadowice na naszej maksymalnej scenie. Grzegorz Chyży, nasza Ola Bieniasz, która zagra wam największe hiciory, do których bujacie się słuchając RMF Max. No i będzie także on, książę internetu Mortalcio Live i na żywo. Szczegóły pod rmfmax.pl, a u mnie wieczorowo kolejna nowość. Fuka i Liwka i Enklawa w numerze Chcę Więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

taki challenge, wyzwanie, słuchajcie, zanim pójdziecie spać, wyzwanie w łazience. Przeczytałem dzisiaj, że jeżeli nic mi się nie chce, to mogę podobno umyć sobie zęby słabszą ręką. Jak ktoś jest praworęczny, to lewą i odwrotnie. Bo niby dezorientacja może pobudzić mózg do działania. Nie chce mi się wierzyć w takie cuda, ale może to zadziała, okej. Może dzisiaj raz umyjemy zęby drugą ręką. Może we wtorek rzeczywiście będzie nam się bardzo chciało.

0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.

Randki to Czermi wieczorowo w RMF Max. No i właśnie mamy podcast, mamy nowy odcinek Bratnich Dusz, jest także o randkach. A gościnnie na naszej kanapie Marlena Sojka i Kuba Norek. O presji, o Tinderze, o randkowaniu, też generalnie o miłości, o zaręczynach, o uczuciach. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej, trochę powzruszać, no to

Morze dalej zimne. To Psona i jego klimaty wieczorowo w RMF Max. Ja mogę potwierdzić, że morze nasze bałtyckie jest wciąż zimne, ale pewnie w wakacje no to będzie trochę lepiej, będzie trochę cieplej, ale morze śródziemne to nie będzie. I jeszcze jedna podpowiedź od prowadzącego. Podarujcie sobie rybę nad morzem za te hajsy. To nie wiem, to kucharza sobie zatrudnicie, naprawdę.

Jak to fajnie buja, w szczególności kiedy kończy się dzień. Naiwna ja, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Jutro, ostatni wtorek przed wakacjami. Słyszymy się wieczorowo, wtorek 20. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery i propozycje już na Lato Maxa 2026. Głosujcie pod rmfmax.pl. Miłej nocy, udanego poranka. Wiadomo, smacznej kawusi, miłego dzionka i wszystkiego na maksa. Cześć!

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.

Giacomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Vivo w Pile.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.